0: Ja to wiem.
1: Eskaleszno.
2: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jeszcze pewnie co niektórzy myślami są w weekendzie. Niedziela była fajna i ja sobie uskuteczniłem grilla. Czy grill będzie możliwy w Lesznie w tym tygodniu z takimi temperaturami, z taką pogodą? No dzisiaj jeszcze całkiem fajnie, do 20 na plusie, ale też mogą być przelotne opady. Od wtorku do czwartku zdecydowanie chłodniej.
1: Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, oświadczył w niedzielę Zbigniew Ziobro na antenie telewizji Republika. To jest 6 SK News, Jakub Krzyżak, zapraszam. Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski, zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. Z kolei Platforma Obywatelska mówi, że to Zbigniew Ziobro jest porażką. W rozmowie z Super Expressem Waldemar Żurek zapewnił, że będą ścigać Zbigniewa Ziobrę po całym świecie. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Ceny paliw w poniedziałek takie same jak w weekend. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,35, a za diesla 7,03. Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
2: Takim pewniakiem będzie albo dziady, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
3: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
1: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.
4: SK Leszno News.
0: Tomek Szymlet, żłobek Miś przegłosowany. Radni zadecydowali o utworzeniu miejskiej placówki przy ulicy Jagiellońskiej.
5: Utworzenie miejskiego żłobka stworzy dodatkowe miejsca do zapewnienia opieki dzieciom.
0: Mówił naczelnik Robert Frys. Żłobek ma rozpocząć działalność w lipcu tego roku. 14 maja premiera filmu o Anicie Włodarczyk. Obraz pokazujący drogę mistrzyni z Rawicza na sportowy szczyt zadebiutuje podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Co ciekawe, mimo wcześniejszych zapowiedzi o końcu kariery, lekkoatletka sugeruje też start na igrzyskach w Los Angeles.
6: Jankes i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: 2 minuty po godzinie 6:00, to jest poniedziałek, mówi do was zaspany Wiktor.
9: To w takim razie ja po weekendzie jestem wylatana kama.
8: A tam na korytarzu jest kofeinowy Jankes.
9: Dobrze, że się nie pomyliłeś. Dodajcie do swojego imienia poniedziałkowy przymiotnik, który was określa. Zobaczymy, co z tego powstanie.
10: Ja jakby co to jestem kofeinowy.
6: Jankes i Wiktor.
8: No to 664-402-302, messengerowe bla bla bla. No i właśnie.
10: Polać wam.
8: Czekamy na wasze poniedziałkowe, poranne przymiotniki, które określą was dzisiaj na początek tygodnia.

0: 8 minut po godzinie 6, walczący krzyżak o komputer razem z nami, tak a propos przymiotników.
1: I fizyczna Dua Lipa za nami,
0: tak
1: oczywiście.
0: Jest. I rozpędzający się tydzień. Dzień dobry, witamy.
2: Witamy i pytamy was, jak wasza forma samego rana, jaki przymiotnik pasuje do was tak najbardziej?
3: No dobrze, witam Eska, z wami zaniepokojony Daniel. Dlaczego? A zabieg mi się zbliża i to troszkę mnie niepokoi, w sensie ja wiem, że to jest po to, żeby było lepiej, ale no jutro szpital i w środę zabieg i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia. Pozdrawiam. No,
0: może tego nie widać, ale już oba kciuki ściśnięte.
1: No oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było wszystko dobrze, żeby było zdrowo i żeby te rzeczy, które dają na znieczulenie, dobrze działały.
0: Tak jest. Halo, dzień dobry. Kto jeszcze w kolejce?
4: Halo, cześć. Sebastian z tej strony. Ja jestem w sumie dzisiaj przy poniedziałku sebastyczny, czyli fantastyczny, ponieważ w ogóle ruszyłem się z łóżka i poszedłem do roboty, a to już jest dużo. Jankes, Kama, Kama i
0: Wiktor. Bledka, jaka? Muzyczna? Mhm. To teraz. Dajcie znać, jaki przymiotnik określa was w poniedziałek.
5: Daleko z

0: przebijamy gwoździa, czy też gwoździe, kwadrans po tutaj.
1: Poranny pracowanie.
2: Ja dziś rano zastanawiamy się, jaki przymiotnik opisuje naszych fantastycznych słuchaczy, więc tu mamy, proszę bardzo, wylataną Kamę, tu mamy kofeinowego Jankesa, tu mamy zaspanego Wiktora.
0: A ty jaka jesteś?
3: Rozżalona.
2: Rozżalona?
3: Na weekend trwał krótko.
4: Biedna Jadziunia, Jadzia, nasza wspaniała.
0: Jadzia przede wszystkim jest komentująca.
3: Ja w ogóle nie lubię poniedziałek.
0: Widziałaś wczoraj El Clasico? Ty wiesz, kto w ogóle Jadziu gra w El Clasico?
3: Nie.
0: Na pewno nie wiesz?
2: Ja też nie wiem.
4: Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim.
0: A nie o piłce nożnej, to Hiszpania daleko. Co my tam będziemy się nimi interesować? Patrzymy, co tutaj w prasie, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
2: My mamy ludzi w każdej telewizji, naszych eskowych. I w jednym z programów, czyli w programie Mam Talent, występuje nasz fantastyczny Jan Pirowski.
0: Tak jest?
5: Jest afera.
0: Janek jest ekspertem muzycznym, to ważne.
4: Ale jest afera.

0: Teraz związana z tym, kto wygrał w ogóle Mam Talent, bo okazuje się, że wygrała uczestniczka ze swoim psem. Tenże pies wykonuje sztuczki i podobno internauci są oburzeni.
1: Że wygrała taki
0: że
1: talent.
0: Nie wybrali człowieka, tylko wybrali psa i piszą tak: kpina! Piesek wygrał z prawdziwymi talentami! No, takie są komentarze.
1: No, proszę, ciekawe.
2: Wiecie, co robią internauci? Psioczą.
1: To prawda, ale ja bym dał medal zwycięstwo dla Janka Pirowskiego. Ojejku, no bo tam był taki problem techniczny, tak?
0: Tak.
1: No, że zamiast Whitney Houston wystąpiła Celine Dion, czy odwrotnie?
0: Albo tak, albo tak.
1: Okej. Okay. No. Ale ważne, Janku, kochamy cię, jesteś najlepszy, najwspanialszy i wszystko naj w ogóle.
3: A ja jak dorosny chciałabym być Marysią Jeleniewską. Tą
0: influencerka,
3: tak? Ojejku, tak. Nie dość, że ładna, no w dodatku bogata i kupiła sobie 3 mieszkania w Hiszpanii, ale przez lata o tym zapomniała, bo tyle zarabia, że nie zastanawiała się, jaki ma majątek i teraz w sumie jest miła, mile zaskoczona. Oj.
0: O, mieszkania, o, jak fajnie.
3: 1, 2, 3.
0: O, proszę, o, ja mam, naprawdę?
2: Znam to uczucie. Tak? Kiedyś znalazłam 5 zł w spodniach do prania.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Gorzej, jakby się w pralce mieszkanie obijało.

0: 918 944 569.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: I po reklamie.
3: Miesiąc majowy w regionie leszczyńskim jeszcze takiego pogodowego pazura w sumie nie pokazał i nie zanosi się na to, żeby to się zmieniło w tym tygodniu. Dzisiaj jeszcze ciepło będzie, 20 na plusie w cieniu, może przelotnie popadać 12-14 we wtorek i w środę i potem dopiero od soboty znów w granicach 20.
4: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik uderzył, odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. Dziś pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty, ale wciąż trwają też matury. Na egzaminie dojrzałości uczniowie rano zmierzą się z rozszerzoną matematyką, a po południu rozszerzony i dwujęzyczny rosyjski. Te egzaminy piszą już tylko maturzyści, którzy chcieli. Bełchatów dołącza do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
5: Pada w ucho. Coś nowego.
6: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
4: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
1: SK Sport News.
4: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC zwarta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1 i triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Jankes,
9: Kama i Wiktor.
8: W radiu SK.
10: Dzień dobry wam.
11: Dzień
10: mówimy
11: dobry.
10: Poniedziałek.
11: Dzień dobry, witamy, mamy się dobrze, wy też macie się dobrze. Pytanie, jaki przymiotek najbardziej ma się dobrze do was?
12: Hej Eskowicze, ja jestem pourodzinowa Wiktoria, ponieważ wczoraj skończyłam podwójną 18. Dobrego tygodnia dla was wszystkich, pozdrawiam serdecznie.
11: O, a to jest grająca Eska.
10: Oczekamy oczywiście na więcej 664-402-302 lub eskowy messenger bla bla bla.

0: Ale fajnie, ale miło, ale przyjemnie. Miley Cyrus, 6:40, 20 minut do godziny 7. Oho! Słuchajcie, no jest, poważnie się robi.
1: No i słusznie, bo my co prawda zazwyczaj nie gadamy o polityce, ale jest hit. Nie mogliśmy przejść obok niego zupełnie niezauważenie.
0: Jest hit rzeczywiście, to ja mam hit a propos tego pana. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
1: No jak się okazuje, wiadomo. Zbyszek Ziobro, który przez ostatnie miesiące ukrywał się na Węgrzech,
0: był minister sprawiedliwości.
1: Został w weekend zauważony i sfotografowany na lotnisku.
0: Gdzie?
1: W USA!
2: Ło, brawo! Przypominając sobie ksywę, którą kiedyś nadano panu Zbigniewowi, powiem tak. Ziobro zdziwienia. Radio
3: SK. America loves Poland and America loves the Polish people.
4: Reklama. Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myśli.
5: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
8: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Tak, tak, to jest SK. Proszę nie regulować odbiorników.
1: No właśnie, nie Iza, ale Iza do nas się zgłosiła, bo to tak naprawdę Andzia dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry.
0: Tak. One razem.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Ale Iza, kim jest dla ciebie?
2: Moją siostrą.
3: Ach, pięknie, czyli to są rodzinne klimaty. Będą dzielone
2: ale
3: pieniążki.
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, bo mamy oficjalnie w papierach napisane, że to jest siostra cioteczna.
2: Tak, oczywiście.
3: Ach,
2: ale
3: prawie
2: jak siostra.
0: A czy ktoś może mi wytłumaczyć, bo ja nigdy nie byłem dobry w te koniugacje rodzinne. Siostra cioteczna to znaczy, że co? Że kto jest kim?
3: To ja daję na kamę.
2: Nasze mamy są siostrami.
0: A, w ten sposób.
1: I ta siostra mamy ma córkę, która ma na imię Iza, a ta druga siostra mamy, czyli mama naszej solenizantki, ma właśnie Anię i dziewczyny się lubią.
0: No, czego nie rozumiesz?
2: Siostra cioteczna. Kochane się.
3: A to nie jest, że też kuzynka?
0: Tak, dla mnie to wszystko jest kuzynka. No.
3: Ale kuzynka też może być, prawda?
1: No, jesteście po prostu z innego miasta, no to dlatego.
3: No tak, ja z Gorzowa, ale... Wiktor Zielonej Góry.
0: Kuzyni!
1: Andziu, jakie macie najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa razem?
2: Wspólne wypady na imprezy.
1: Nie tego się spodziewałam,
2: niezapomniane.
0: Zaczęłyśmy imprezować w wieku 3 lat.
1: W tej piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
0: Pijąc sfermentowane mleko.
3: Jego, czego tobie życzyć? Powiedz, powiedz głośno, no. To się stanie na pewno.
2: Jeszcze raz?
1: Czego ci życzyć?
0: To się stanie na pewno, Janka, sobie co, więc uważaj na słowa.
2: No. Na pewno zdrowia i samych wspaniałych chwil.
0: I to się stanie na pewno.
3: No i mamy to. I mamy jeszcze stówę urodzinową dla ciebie.
0: To wiadomo, że jak ktoś sobie życzy zdrowia, to życzy sobie też pieniędzy, no.
3: No i oczywiście.
0: Czy jest coś, co Polska powinna od ciebie usłyszeć w dniu twoich urodzin? Jakaś myśl taka, z którą się o rok starsza dzisiaj urodziłaś, która wpadła ci do głowy?

0: Za chwilę siódma, człowiek się budzi w poniedziałek i znowu napadają go egzaminy.
1: No ale przede wszystkim ściskamy bardzo mocno rodziców ósmoklasistów, bo to właśnie ósmoklasiści dzisiaj będą pisać pierwszy swój w życiu.
2: Jezu, super, tyle emocji, wspaniale.
3: O tym stresie, tak, zaraz w newsach.
4: Marcin Brodziu.
3: Jakub Krzyżak.
5: Przepraszam, jestem.
6: Reklama.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Jedynie. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka?
2: Tego Maja?
3: Jak słychacie, mówi do was o rozbudzony Jankes. Yes.
4: No i szukamy faktycznie przymiotników, które mogą was opisać w poniedziałkowy poranek.
3: Pamiętacie tego klasyka?
5: Witam wszystkich. Jestem zajechany Zygmunt.
6: Od razu zajechany. Dobrze wyglądasz. Ile masz lat?
5: 19.
4: Eskowy Messenger czeka.
3: Telefon eskowy też czeka. Dodajcie przemiotnik do swojego imienia. I really

0: Eska
1: Leszno.
0: Heja Eska. Od poniedziałku jestem po prostu pociągająca. Obudziłam się i coś mi z nosa kapie. Pozdrawiam serdecznie.

0: Wszyscy jesteśmy jak ta poranna Dracula, tylko że my wysysamy kawę. Dzień dobry w poniedziałek, 9 minut po 7 rano.
1: Ja generalnie jestem osobą, która łatwo się wzrusza, ale jak to widziałam, to się wzruszyłam nawet bardziej niż ja się zazwyczaj
0: powiedz,
1: wzruszam.
0: Powiedz, co widziałaś.
1: Widziałam, jak Sir David Attenborough miał składane życzenia urodzinowe i cała wielka sala śpiewała mu 100 lat, tylko po angielsku, czyli Happy Birthday to you.
0: Trzeba przypomnieć, że Sir David Attenborough w ten weekend, uwaga, facet skończył 100 lat!
1: Dla tych, którzy gdzieś żyli pod kamieniem, to pewnie o nich właśnie Sir David Attenborough mówił, bo to jest miłośnik przyrody i najsławniejszy głos filmów przyrodniczych BBC, znany na całym świecie.
0: Oglądały go mamy, babcie i mamy tych babci.
1: No, 100 lat.
2: Czy możemy przypomnieć, jak brzmi ten, jak pan brzmi mniej więcej?
0: On mówi o tym,
2: o właśnie,
0: że lwy leżące obok siebie właśnie rozpoczęły kopulację.
2: Wielkie brawa, naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, że tak cudze chwalimy, swego nie znamy, chociaż znamy oczywiście, my mamy swojego Davida, prawda?
1: No i ma na imię Krystyna.
3: Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.

0: 17 minut po godzinie 7 po weekendzie, sporo rachunków.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Co poniedziałek odrobinę was wspieramy, a właściwie nawet nie odrobinę, bo dzisiaj na kwotę 699 zł, więc o sporo.
3: Adrianna razem z nami, dzień dobry.
4: A dzień dobry.
5: Dzień dobry,

0: co mamy zapłacić te 700?
1: Właśnie. Co ty kombinujesz? Co to za pomysł na prezenty, za które mamy hajs wyłożyć?
2: I ja zacznę od tego, że świetnie wyglądasz.
0: O, dziękuję, Kamo.
3: Dzięki. Ale wiecie co, wpadłam na taki pomysł, że przydałyby mi się nowe rolki.
1: I nie chodzi o rolki na Instagram.
3: Nie. Chodzi o rolki, żeby pomóc mi moją sylwetkę trochę wyrzeźbić.
2: Aha. To ja znowu przypominam, świetnie wyglądasz.
1: Nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
3: Dokładnie. Niedługo zbliża mi się wesele i chciałabym jednak trochę się wysmuklić, a wiadomo, że roleczki to bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
0: No pewnie wjaźdź na wesele na rolkach, no to rewelacja.
1: I ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
2: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
3: Tak, sukienkę mam. No to nawet dwie.
2: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.
3: Nie, wszystko się jeszcze ładnie dopasuje.
4: Dlaczego wy robicie wszystko, żeby nie zapłacić dziewczynie za to?
2: Czyli... ja po prostu chciałam zauważyć, że ona wygląda świetnie,
0: bo ja mam rolki, u mnie w garażu jest wszystko.
1: Ojej.
0: Sąsiedzi wiedzą o tym.
2: Czyli za pół roku mogłaby się dostać.
4: Porównajcie
0: serdecznie.
4: Stopy. Jaki, Adrian, jaki masz rozmiar?
0: Jaki rozmiar?
3: 38.
0: Super! To tylko, że trzeba mieć jeden przód, ja mam 43.
2: Wadę se wepchnie. No.

0: Chcę to zrobić, ale na szczęście ja też mam tu przycisk od płacenia, więc teraz słuchaj, patrz. Wciskam i leci przelew.
1: 699 zł. Płacimy za twoje nowe rolki, po to, żebyś miała lepszą formę fizyczną, emocjonalną i żebyś była absolutnie gotowa na to, żeby wjechać w swoją nową drogę życiową. No, normalnie na czterech kółkach. Czyli na jednej nodze.
2: Albo trzech.
3: Powiedz nam jeszcze, kiedy będziemy śpiewać. A teraz idziemy na kawusie. Ha, ha, ha. Kiedy?
2: 26 wrzesień.
3: Proszę bardzo.
0: A do tego czasu to się jeszcze może wszystko wydarzyć.
2: Dokładnie.
1: Tylko nie połam się!

0: Janki, ulubiony tytuł twój o poranku, czyli Espresso, Sabrina tak. Carpenter.
1: Ja nie, mówmy po polsku Espresso.
0: Cappuccina.
1: W Polsce jesteś.
2: Ale ja ostatnio już nawet podwójne na mnie nie działa, więc teraz już piję potrójne Espresso.
0: Ciekawe, jaką kawkę zaserwują ci na odlocie ściśle tajnym, bo nie wiemy, gdzie lecimy.
2: Lecimy.
0: No właśnie nie wiadomo.
2: Się pojawił w studiu.
3: Nie wiem, nic nie wiem.
1: Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w październiku mieliśmy pierwszą edycję naszej zabawy Odlot ściśle tajny. No i mniej więcej tak to brzmiało, kiedy ludzie wygrywali u nas.
4: Lecisz na odlot ściśle tajny.
5: Super, bardzo się cieszę.
6: Nie będziemy mieli lekcji.
1: To było najważniejsze, bo to nasza słuchaczka, która była nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego. Dzieciaki się ucieszyły.
0: I w tej edycji też jest coś najważniejszego. Jest to aplikacja Eski. To właśnie ją należy ściągnąć, bo tylko przez nią wchodzi się do gry.
2: Pewnie myślicie sobie, kiedy to będzie, bo sprawdzę, czy mogę i w ogóle. To będzie ostatni weekend maja. 29-31, dokładnie, w tych dniach.
1: Nadal lecimy. Nie wiemy dokąd, ale wiemy, że możemy razem z wami, a wy razem z nami. Zapraszam.
0: Wiemy, że dzisiaj poznamy pierwszych lecących.
7: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Witam sąsiadkę. Co tak sąsiadka ogląda?
6: Jak patrzę na tą moją działkę, to najchętniej bym ją zaorała. Trawnik wygląda jak łąka, a drzewka jak w parku. Co z tym zrobić?
5: To proste. Delmet. Wypożyczalnia narzędzi ogrodniczych. Tam wypożyczysz areator, piłę łańcuchową, kosiarkę i glebogryzarkę. Praca takimi narzędziami to przyjemność.
6: Dziękuję. Moja działka będzie wyglądać czysto i pięknie.
5: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi ogrodniczych i elektronarzędzi. Leszno, Leśna 1. Telefon 726 727 270.
7: Europrofil zaprasza.

0: nasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
1: Jak sezon rowerowy, to z salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
4: I po reklamie.
5: Mamy najcieplejszy dzień w tym tygodniu. W poniedziałek na termometrach w Lesznie będzie 21 stopni powyżej zera. Później może przelotnie popadać. Natomiast jeśli chodzi o ruch na drogach, no to dzisiaj znów podstawówki wolne mają. Oprócz oczywiście ósmoklasistów, którzy zdawać będą swój egzamin. Trzymamy za Was kciuki.
6: Jest 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy, na czwórce są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
3: SK Sport News.
6: Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik strzelił główką w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. W trzeciej rundzie turnieju polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocieretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Yankers. Kama. Wiktor.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
10: W zależności od tego, w którą stronę zawieje, to mamy różne zapachy w studiu. Przed chwilą była kiełbasa, a teraz zielonym ogóreczkiem pachnie.
9: Słuchajcie, no rzeczywiście tutaj, no, jest na bogato z samego rana.
11: My jesteśmy pachnącymi prowadzącymi, a wy? Mhm. Jaki dacie sobie przymiotniczek?
12: A ja, Sylwia, przedurlopowa. Od poniedziałku, cały tydzień urlopu w Neapolu. Pozdrawiam.
10: A jeśli słucha nasz dział techniczny, to po prostu chłopcy mają takie perfumy. To nie to, że to jedzenie w studiu, nie.
9: Naprawdę? Ja tak pachnę?

0: 20 minut do 8 zostało. Mówiliśmy już dzisiaj o odlocie ściśle tajnym, że się zgłaszać przez apkę można i że dzisiaj zresztą już pierwsze dwie osoby poznamy, które polecą z nami, prawda?
1: Polecimy, ale wcześniej zajrzymy do samolotu, nie naszego oczywiście, ale eksperci lubią zaglądać tu i tam, no i jest wynik tego, gdzie w samolocie jest najmniej...
2: Czysto.
1: Czysto. O, to ładnie, dziękuję ci bardzo.
2: Ale wyobraźcie sobie, wchodzi pan ekspert na pokład samolotu, mówi: dzień dobry, jestem ekspertem, będę sprawdzał, gdzie jest syf. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I okazuje się, że to nie jest na przykład toaleta, no bo w toalecie się sporo dzieje.
0: No to gdzie jest
1: najbrudniej? Badania pokazują i uważajcie, że w samolocie najwięcej niebezpiecznych bakterii czai się w kieszeni pod fotelem pasażera.
2: Tam jest takim przed, tam, czyli ten taki na plecach tego poprzedniego fotela.
1: A to w kieszeni przed fotelem, tak.
0: Jak będziemy lecieć w takim razie, to ja swój telefon i książkę schowam w toalecie.
3: Jankes. Jankes i Wiktor.
2: A kartę kredytową też mógłbyś tam zostawić.
0: I kanapkę.
4: Reklama.
5: Leszno, gotowi na nowość? Tu kot Bella.
6: Miau.
5: Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
6: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
5: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
7: Złom

0: www.pizzeria.pl.
1: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Jump Factory. Jedyny taki park trampolin i sala zabaw dla najmłodszych. Czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, spider tower, zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, siatkówka, koszykówka i mnóstwo atrakcji. Dla maluchów trzypoziomowy małpi gaj ze zjeżdżalniami i przeszkodami. A po zabawie 40-centymetrowe zapiekanki, hot dogi, gofry, frytki, nuggetsy i inne przysmaki. Jump Factory. Idealne miejsce na urodziny i szkolne wycieczki. Znajdziesz nas w Lesznie. Okrężna 19A, obok Straży Pożarnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
6: I po reklamie.

0: mnie śpiewają.
1: Tak, o mnie.
0: Nie, to jest o Krzysztofie Hibiszu.
2: No mówię o mnie.
0: 10 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, uwaga, zbliża się noser.
3: I też tematy tobie bliskie.
2: A, prawdę?
3: Dzwonią ze szpitala, z laryngologii.
2: O!
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłam?
5: Bartłomieja.
6: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Nieważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki, to pan?
5: Tak, zgadza się.
6: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
5: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
6: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
5: No dobra, dobra, dobra.
6: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11. Z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
5: No nie, no wolałbym tylko raz.
6: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
5: No a o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
6: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym usieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane. I to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
5: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie? Bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
6: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na

0: inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
1: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
0: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale... To przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
1: No okej, a jak mnie nie przebudzi?
0: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana, od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
1: No dobra, no, jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
0: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
2: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
1: Aha, dobra.
2: Ja kocham cię.
1: Ja cię
2: nie gniewaj się.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jakby Nosel miał okolicznościowe kartki, to na każdej byłoby napisane: nie gniewaj się.

0: co ty tam kaszlesz do mikrofonu?
1: Kaszlę, że za momencik będzie godzina 8.
2: A po godzinie 8, no, władujemy kogoś do samolotu, który wkrótce leci z nami na odlot ściśle tajny.
1: No jasność, nie na siłę, to nie porwanie, sami się zgłaszacie w apce naszej, hej.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33%.

0: Okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Najsilniejszy ruch miał być dzisiaj na drogach, tak sobie wymyśliłem, z racji tej, że jest egzamin ósmoklasistów i że reszta podstawowych ma wolna. Tu proszę, Gronowo, Rondo Gronowo, zakorkowane praktycznie od każdej strony. No co zrobisz, panie, jak nic nie zrobić? Za to mamy słoneczny dzień póki co, ale w godzinach popołudniowych ma przelotnie popadać do 21 na plusie dziś.
1: Jest ósma, SK News, Jakub Krzyżak. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
1: O szczegółach tej sprawy piszemy też na sk.pl. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania.
3: Do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę, a chodzi o bezzałogowca znalezionego w weekend na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans piątkową wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Pierwszą ligę w tym sezonie całkowicie zdominowała, ponosząc tylko 3 porażki.
4: SK Leszno News.
0: Tomek Szymlet, to koniec sezonu dla naszych futsalistów. Giej ma lepszy Leszno w rewanżowym starciu ćwierćfinałowym. Uległ u siebie rekordowi Bielsko-Biała 1-4. Choć po rundzie zasadniczej to nasza drużyna była wyżej w tabeli, w play-offach skuteczniejsi okazali się rywale. Słodko-gorzki weekend dla lokalnych czwartoligowców. Komplet punktów zgarnęła tylko Kania Gostyń, rozbijając Warty Międzychód 4-1. Polonia Leszno uległa liderowi z Kórnika 1-3, a Obra Kościan wypuściła zwycięstwo z rąk w ostatniej akcji meczu, remisując z Nielbą 2-2.

0: No i 8:58. Dzisiaj dodajemy przymiotniki, więc to już jest rozpędzony poranek.
1: No właśnie, i sprawdzamy, jak tam u was. Dzień dobry.
0: Halo, halo.
2: Cześć, Eska. Ja za to czuję się jak koń. Jestem wykończony.
3: Dziękujemy.
1: Patataj, jedziemy dalej.
3: Jedźmy, zróbmy to oczywiście. Co lubi konik jeść najbardziej?
1: Siano.
3: A cukier? To już nie? Nie wiem, naprawdę.
1: Banany.
3: Cukier też chyba, prawda?
1: Tak.
3: Kostki. Daj ten cukier, który tam masz. Dla konia naszego.
4: Nie, to nie koń, przepraszam.

0: Tutaj Radio Sofia, 9 minut po godzinie 8, poniedziałek, 11 maja.
1: A do nas przyszła WRK i za chwilę live na TikToku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za chwilę będziemy na live'ie.
1: A, tak się musisz ubrać. Popraw się, okularki załóż.
3: Dla odmiany będziesz na żywo.
1: Słuchajcie, no, jeszcze jedno imię damskie, Justyna. Justyna Styczkowska.
3: Właśnie ja cię kręcę, jak ona wygląda. No.
1: Czytam na kolorowych portalach.
4: Że ona bierze, przepraszam, przerywamy program, ona bierze to samo, co Krzysztof Ibisz.
1: Czy ja mogę w końcu powiedzieć, co przeczytałem?
4: Powiedz. No zaraz możesz powiedzieć.
1: Patrzę na newsa, że Justyna Steczkowska opowiada o kulisach życia z synem.
4: I co tam u nich?
1: I mówi tak, on ma do mnie dużo cierpliwości i ja to doceniam. Koniec cytatu.
3: To u mnie jest centralnie w drugą stronę. Ja mam dużo cierpliwości do mojej córki, ale nie wiem, czy ona to docenia.

0: Mr. Know It All, czyli tak zwany Mondrala, Teddy Swims, 15 po 8.
1: Wujek Teddy, fantastycznie jak zwykle wybrzmiał na Antonie Eski. No teraz to, po 8 zabieramy się za, no właśnie, uważajcie.
2: Eska. Odlot ściśle tajny w Radiu Eska.
1: Za często mówimy na antenie, że to jest nasza ulubiona akcja. Mamy ich sporo naprawdę, ale to jest jedna z
3: ulubionych.
1: Tak, tych ulubionych, no to jest coś pięknego. My naprawdę nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
0: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie. No i tam właśnie do gry.

0: Nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
1: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie. No i tam właśnie do gry.

0: Wyobraźni, teraz radio jest w internetach, na TikToku, zapraszamy serdecznie, tam jest nasz live, jeżeli chcecie zobaczyć, kto jest najładniejszy w studiu i jakie Jankes ma okulary, to zapraszamy.
1: Uwaga,
0: bardzo.
1: Podnoszę kurtynę.
2: O nie, Janki, proszę cię.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.

0: Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Czym się kojarzy angielski dżentelmen? Ze stoickim spokojem, opanowaniem, nienagannymi manierami. Nic z tych rzeczy. Jeśli jest taksówkarzem, ma dwie żony, dwa domy, a jego misternie poukładane podwójne życie na skutek niefortunnego przypadku zaczyna się sypać, jak domek z kart. Dajcie się porwać lawinie śmiechu za sprawą brawurowej farsy Raya Cooneya Mayday. Już 16 i 17 maja o godzinie 18 w Teatrze Miejskim w Lesznie. Mayday. Zamieszaj w filiżance, a nie w życiu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
4: I po reklamie.
5: Bardzo ładnie nam się rozpoczyna ten tydzień, jeśli chodzi o pogodę. W Lesznie dość słonecznie, na termometrach już 14 na plusie, do 21 stopni Celsjusza maksymalnie. I to jest najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Jutro będzie tylko 13, 14, 16, w czwartek 13, w piątek i z mocnymi opadami deszczu w sobotę.
6: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Zakażony statek wpłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany, do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. 45% Polaków popiera referendum w sprawie zwiększenia władzy prezydenta. Wynika z najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu. Przeciwnego zdania było 43% ankietowanych, szczegóły na se.pl. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
7: W Radiu SK.
8: No i pięknie lecimy dalej w poniedziałek. Który dzisiaj 11 maja już?
9: Musiałeś sprawdzić?
8: Tak, właśnie jakoś tak, no.
9: Słuchajcie, jesteśmy maja. W radiu, jesteśmy na TikToku, ale będziemy też na koncercie Maty, bo w tej godzinie jeszcze rozdamy komuś podwójne zaproszenie.
10: No to w takim razie szybciutko dołączajcie do naszej zabawy, bo za chwilę dzwonimy i będziecie mogli powiedzieć Mata bilety.
9: Mata i data. Szczegóły matowe na sk.pl.
8: A Mata w piątek wystąpi tam, gdzie ona niedawno wystąpiła.
9: Stadion Narodowy i koleżanka Sanach.
11: Miły

0: Dzień dobry Państwu, witamy, 8.38. Na chwilę przenosimy się do pięknego kraju pod tytułem Węgry.
1: Tak jest, dzieje się na Węgrzech, tam nastąpiła zmiana pawiana, który kieruje krajem.
2: Zmiana władzy, chciał powiedzieć kolega.
0: Ja kiedyś grałem w Węgry Birds, to było wspaniałe.
1: No właśnie, Ziobro też
0: grał. A ta gra w ogóle jeszcze jest?
1: Pewnie tak, okay, chyba dobrze, tak.
2: Okazuje się, że nowy premier Węgier pierwszy raz w ten weekend przemówił do narodu. No i jak wiadomo, nie wszyscy mamy węgierską telewizję u siebie w domu, więc ci, którzy oglądali to na TVN24, to mogli się delikatnie zaskoczyć, ponieważ pan tłumacz tak się wzruszył, że przetłumaczył... A zresztą sami posłuchajcie.
3: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Zapasy erotyczne. Zniszczyli wszystkie zapasy erotyczne na Węgrzech?
2: Wszystkie.
0: No to nie.
1: Ale słuchajcie, nie ma co się dziwić. Węgierski to jest najtrudniejszy język w Europie.
4: Ege, siege, dre, ciokolo, masa, jod, osto, kudio, kojo, to do buroki.

0: Ktoś ty powiedział, że co?
1: No tak, gość powiedział w Budapeszcie i buraki kupił.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
4: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
3: A imprezę firmową zorganizować tam można?
4: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
5: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
6: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
7: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Słuchajcie, ważna sprawa, bo...
1: Dzwoni baługa. Mówi, że musi się udać.
0: No pewnie, że się uda. Jak się wchodziło na sk.pl i się zostawiało zgłoszenia a propos maty, no to się uda teraz. Przynajmniej jednej osobie.
2: Proszę, tak sobie tutaj...
3: Krzysiu się opluł ze szczęścia.
0: Krzysiu po prostu ten poranek wciąga nosem.
4: Wychodzę stąd.
3: Z nami jest Kama, dzień dobry.
5: Hej, hej.
3: Dzień dobry. Ty w sprawie biletów na matę.
0: Tak jest.
5: Dokładnie tak.
3: Kto jest największym fanem maty u ciebie w domu?
5: Moja mama.
0: Jak to? Mama, a nie ty? Co to za odwrócenie historii?
5: Moja młodsza siostra wciągnęła tak w to mamę, że mama stała się większym fanem maty niż moja młodsza siostra, która ma 13 lat.
3: Który numer kocha najbardziej?
5: Który numer? Joret de Mar.
0: O, piękny kawałek. Piękny. Akurat taki mamuśkowy też. No. No.
3: Wyjdźmy z tego
5: tak,
3: tematu.
5: Tak, dokładnie.
3: Wiktor się rozmarzył. No to rozumiem, że jakbyś dostała bilety na matę, to idziesz z siostrą czy z mamą?
5: Z mamą, teraz... no bo to mama jest największą fanką.
2: Ale teraz pytanie najważniejsze, bo to będzie na PGE Narodowym, na boisku, na stadionie. Kto stoi w bramce? Mama czy ty?
5: Oj, no to mama.
4: Czyli mama.
5: No to oczywiście, że mama. Ja to tak z tyłu, ja to mamę tylko zabiorę.
3: To my w takim razie poprosimy filmiki, jak tam mama w pierwszym rzędzie pod sceną będzie na macie skakać i śpiewać oczywiście wszystkie piosenki. To już oficjalnie, dziewczyny, możemy wam powiedzieć, że mamy dla was bilety.
5: Super, dziękujemy bardzo.
2: W najbliższy piątek na PGE Narodowym Mata ze swoim show. No, dlaczego też w ogóle, no akurat na PGE Narodowym, bo Mata bardzo lubi grać w piłkę, no to będzie okazja. No.
0: Bardzo prosimy mamę, mam nadzieję, że ona teraz to słucha, jak nie to jej przekaż. Na wszystkich brzydkich wyrazach musi zakrywać ręką ci usta.
6: Jankes, Kama i Wiktor.

0: fajnie tutaj ta gitarka gra w tym utworze. To jest cały czas moje takie niespełnione marzenie, żeby nauczyć się grać na gitarze.
1: To już się nie uda.
0: A na wyjeździe nie uda się? Na odlotki się tajne?
1: W tym wieku mózg nie przyswaja nowych informacji.
0: Kamatisz zawsze lata z gitarą na różne wyjazdy.
2: Dokładnie, ja wyjmuję z kieszeni i mamy.
0: O. Czyli super. Lećcie z nami uczyć się grać na gitarze, jeśli chodzi o odlotki się tajne.
1: Przypominamy, zgłoszenia tylko przez apkę. Nie ma przez stronę, nie ma przez wujka, przez ciocię, że ktoś kogoś zna w radiu, poleci. Nie. Ściągamy apkę, tam się zgłaszamy i wylatujemy.
2: Zgadza no
1: się.
2: Właśnie, jutro kolejna podpowiedź. Przypominamy, że dzisiejsza podpowiedź to było, że w tym miejscu poczujemy się młodo. No i tak obstawiamy między miejscem urodzenia Krzysztofa Ibisza a Ciechucinkiem. Jeszcze nie wiemy, dokąd lecimy, ale fajnie, że możemy lecieć razem z wami.
1: Kolejne podpowiedzi już jutro. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
16: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
19: Lato.

0: Great Brands.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wygląda na to, że w tym tygodniu i cieplejsze outfity się przydadzą i parasole. Dzisiaj może delikatnie przelotnie popadać, ale raczej z przejaśnieniami do 21 na plusie. Wtorek,

0: Na czwartek tutaj tak od 12 do 15, piątek i sobota mocne opady deszczu.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Zbliża się 9. SK News. Jakub Krzyżak, żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
3: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zderzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach.
2: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na sk.pl. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj zapowiedział minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości specjalna narada w tej sprawie. Rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
4: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich.
2: Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Jest stresik, mówią ósmoklasiści, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy egzamin z języka polskiego.
5: Egzamin jest trudny dla mnie.
6: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
2: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla Was na sk.pl.
1: SK Leszno News.
0: Tomek Szemlet, żłobek Miś przegłosowany. Radni zadecydowali o utworzeniu miejskiej placówki przy ulicy Jagiellońskiej.
7: Utworzenie miejskiego żłobka stworzy dodatkowe miejsca do zapewnienia opieki dzieciom.
0: Mówił naczelnik Robert Frys. Żłobek ma rozpocząć działalność w lipcu tego roku. 14 maja premiera filmu o Anicie Włodarczyk. Obraz pokazujący drogę mistrzyni z Rawicza na sportowy szczyt zadebiutuje podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Co ciekawe, mimo wcześniejszych zapowiedzi o końcu kariery, lekkoatletka sugeruje też start na igrzyskach w Los Angeles.
8: Zagadeczka, kiedy patrzę tak na ciebie, aj...
2: Dla mnie masz styla! Tak jest! Tak.
8: Szanowni Państwo! Po jednej nutce, no dobra, po siedmiu. Trzeci wymiar w tej godzinie w Radiu SK, obiecuję dosłownie za kilkanaście minut na początek. Swedish House Mafia, Michu Sobkowski, witajcie. 9:02, SC już grają.

0: hit zawsze na czasie od Linkin Park. To Burn It Down na antenie Radia SK. Poniedziałkowe poranki, no dobra, przed południa, 9:18 na zegarach, to taki czas, gdy ledwo się cokolwiek rozumie, prawda? Nawet jak ktoś do nas wyraźnie mówi, w dodatku nawet po polsku. No to ja się zderzyłem z czymś otwierającym maila i dowiadując się, że u nas w firmie mail wysłany do wszystkich jest, i tu cytat z tematu maila: nowy wzór ankiety oceny wyboru procesora. Oprócz słowa nowy mamy tu 5 rzeczowników, to nie są łatwe rzeczy, tak to zrozumieć. Słowo procesor tam się pojawia, więc może chcą mi coś zrobić w komputer na przykład. Więc czytam tego maila i dopiero w drugim zdaniu pada słowo kontrahent. I już wiem, że to nie jest do mnie. I już wiem, że może nic z tego nie rozumiem, ale na szczęście nie muszę rozumieć. Dla wszystkich, którzy zderzają się w poniedziałek od rana z korpo rzeczywistością, to pozdrowienia. To w ogóle dla wszystkich, którzy po prostu poniedziałkowo zderzają się z rzeczywistością, pozdrowienia i powodzenia. Damy radę z takimi hitami jak ten na pewno. Zokaria, czyli Andy Dust i Harris w SC za moment, a później Ed Sheeran.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.

0: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
5: E-book.

Armin Van Buren i Come Run Again. Jeden z hitów, które lubię wam grać i jeden z hitów, który na pewno w jakimś bardzo dzikim remiksie mógłby pojawić się w końcu u niego w ramach Estate of Trance. U niego, czyli u Armina Van Burena. Przypomnę, Estate of Trance na antenie Radio SK w ramach naszego legendarnego, powracającego w piątki po godzinie 20 pasma SK Live Remix. Najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych i zremiksowanych hitów, a później między innymi Estate of Trance. Ale jakby było mało.

0: Moi drodzy, odpalacie apkę, o której wam mówimy, za darmo, do pobrania, na jeden system, na drugi system i tam jest w ogóle cały stream SK Live Remix. I w ramach tego streamu, słuchajcie, może teraz, słuchajcie, spróbuję go włączyć na chwilkę, poczekajcie, o. A teraz akurat Robin Schulz. Jeśli macie ochotę na EDM-owe, taneczne, dance'owe brzmienia, takie w najlepszym stylu od najlepszych DJ-ów na świecie, to można wbić na naszą apkę i tam sobie posłuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedy tylko chcecie, gdzie tylko chcecie, jeśli macie internet. SK Live Remix. Maneskin w Radiu SK. Za moment, a później Bledka i świetne. Komu miałabym powiedzieć?
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Witam sąsiadkę. Co tak sąsiadka ogląda?
7: Jak patrzę na tą moją działkę, to najchętniej bym ją zaorała. Trawnik wygląda jak łąka, a drzewka jak w parku. Co z tym zrobić?
6: To proste. Delmet. Wypożyczalnia narzędzi ogrodniczych. Tam wypożyczysz areator, piłę łańcuchową, kosiarkę i glebogryzarkę. Praca takimi narzędziami to przyjemność.
7: Dziękuję. Moja działka będzie wyglądać czysto i pięknie.
6: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi ogrodniczych i elektronarzędzi. Leszno, Leśna 1. Telefon 726 727 270.
8: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
9: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
10: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
11: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
10: A magazyny energii też mają?
11: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Bill Yes i Swim w Radiu SK. Tuż przed godziną 10, po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Doktor Michu poleca. Ragged Bone Man i Human na początek.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
5: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
6: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
7: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19 przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia.

0: Autoglas wymienia.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
7: I po klamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Gdyby cały tydzień wyglądał tak jak jego początek, czyli poniedziałek, byłoby bardzo fajnie, no ale tak nie będzie, szczególnie końcówka. Piątek, sobota, niedziela mają być mocno deszczowe, a chłodniej zacznie robić się od jutra. No to dzisiaj cieszymy się z tego, że będzie 20 na plusie, ale też może po południu przelotnie popadać.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 10:00, SK News, Jakub Krzyżak. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z prywatnych parkingów.
11: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
10: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Mimo natychmiastowej pomocy chłopiec nie przeżył. Kierujący był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek wypłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową całkowitą kwarantannę w swoich krajach.
12: Hantawirus ma dwie postaci. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
10: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia Mistrzostwa Kierowców Autobusów. W weekendowych zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
13: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
14: Kacper Przegaliński, pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani.
10: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
15: SK Leszno News.
9: Tomek Szymlet. Przy hali Trapez w Lesznie stanęła wspólna szafa. To zielony kontener, w którym można za darmo zostawić i wziąć ubrania, dając im drugie życie. Znajdziecie go na parkingu od strony skrzyżowania. To inicjatywa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami, które kilka miesięcy temu taki punkt uruchomiło w Rawiczu. Koniec sezonu dla futsalistów Gej Malepszy Leszno. W rewanżowym starciu ćwierćfinałowym nasi ulegli u siebie rekordowi Bielsko-Biała 1-4, choć po rundzie zasadniczej to nasza drużyna była wyżej w tabeli. W play-offach skuteczniejsi okazali się rywale.
16: Pamiętam, jak zagrałem ten numer i ktoś powiedział, ale to siadło. Przepraszam, napisał na eskowym messengerze Gips i spółka, czyli win. Oto jak siadło, to wstanie. Już za chwilę gram ten numer. Będzie też męskie granie. Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. 10:02, no już prawie 3 na zegarach, a my gramy. Rag & Bone na początek. Michu, witajcie. Radio.

granie. Już za chwilę gram ten numer. Będzie też męskie granie. Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. 10.02, no już prawie 3 na zegarach, a my gramy. Rag & Bone na początek. Michu, witajcie.

0: Niektórym ten motyw muzyczny kojarzy się z Michaelem Jacksonem, a niektórym już tylko z Rihanną. Tak czy inaczej, Don't Stop the Music, jeden z hitów zawsze na czasie, który mamy dla Was. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, ale powtórzmy. Piłkarska FC Barcelona z lewym i szczęsnym składzie, z mistrzostwem Hiszpanii po zwycięstwie w El Clasico 2-0. No i Canal Plus po meczu złapał mistrzowskich chłopaków na wywiad. No i to pytanie musiało paść.
1: Robert, to pytanie muszę Ci zadać. Twój kontrakt wygasa za 51 dni.
2: No sobie, bo tak obliczyliście.
3: Trzeci tam są, weź, by Ania wołała.
2: Czyli mam jeszcze
3: pytanie. Ania, co mówiłaś?
2: Czekaj.
0: To oczywiście szczęsny. Patrz, patrz, ptaszek, ptaszek. Na szczęsnego zawsze można liczyć. Swoją drogą, Wojtek radził lewemu, żeby poszedł na emeryturę, bo wtedy pojawiają się najlepsze oferty. Wie chłopak, co mówi, naprawdę. A lewy mówi, że jeszcze ma czas na decyzję. Joy and the Beginning, wreszcie za moment, później Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. To wszystko w Esce.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu Esce.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
7: Zgłoszenia tylko w apce Radia Esce.

0: 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Leszno, gotowi na nowość? Tu kot Bella.
2: Miau.
1: Robot Bella już w Bajkolandii.

0: Leszno-Wolińska 21B.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
4: I po reklamie.

Ach, ile było tańczone do tego numeru. No dobra, tańczone to zdecydowanie za dużo powiedziane. ATB, You're Not Alone na antenie Radia SK. Trwa The Final Chapter, czyli trasa koncertowa, show ATB. Trwa i zagości niedługo w Polsce od 28 sierpnia w Bydgoszczy, później między innymi Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź. Dobra, przeczytam wszystkie. Gdynia, Białystok, Lublin i 12 grudnia w Katowicach. Finał, jeśli chodzi o polską część. The Final Chapter, czyli ostatni rozdział. Ja się nie doszukałem, ale podobno nie chodzi o to, że ATB przychodzi na emeryturę, a jedynie o to, że na ten moment to jest ostatni album, który stworzy. O, wiadomo, jak to jest z tymi ostatnimi albumami. Mnóstwo artystów miało mnóstwo ostatnich albumów. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. ATB za nami, za chwilę Alex Warren i Carry You Home, a później Calvin Harris w SC.

0: Duet, który łączy pokolenia i brzmi naprawdę świetnie. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK tuż przed 11:00, po 11:00. Czyli Dracula w remiksie, Tame Impala i Jenny wam zagram.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
2: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
1: A imprezę firmową zorganizować tam można?
2: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
3: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28.
4: Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
16: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
17: Parasole mają się dzisiaj przydać. Koło godziny 14 najpierw przelotnie, a potem wieczorem i w nocy bardziej intensywnie popada. Jutro bez deszczu, za to chłodniej, do 13 stopni powyżej zera. Dzisiaj na termometrach powinna pęknąć 20, jak na razie 17 stopni Celsjusza.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
18: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
19: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
20: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFS
0: szef nasz województwa lubelskiego.
19: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
18: Wojewódzka 849 na tym odcinku wciąż pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta.

0: Tak będzie już codziennie, uroczyście otwierana będzie brama kleparska.
1: SK Leszno News.
2: Tomek Szymlet, lider Unii Leszno. Piotr Pawlicki po fatalnym upadku w Grudziądzu zmaga się z urazem stopy i wiązadeł. Choć żużlowiec porusza się o kulach, trener Okoniewski wierzy w jego szybki powrót.
3: Peter, charakterny zawodnik.
2: Pawlicki w tym tygodniu zaczyna rehabilitację. W kadrze zastąpi go Wiktor Przyjemski. Kolejna taka okazja dopiero za rok. Kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów oglądać można było wczoraj na rynku w Lesznie. Najstarszym z nich był DKW z 1938 roku pana Jacka z Leszna.
4: W zasadzie wszystko ma oryginalne. No nie oryginalny, ma akumulator, ma współczesny.
2: W sobotę pojazdy wystartowały sprzed zamku w Rydzynie w rajdzie.
5: Propozycja ode mnie? Zostańcie z nami, bo warto. Ed Sheeran i Azizam, później Kungs i Galaxy. No i oczywiście w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce nowy numer od Macieja Musiałowskiego. A na początek Tame Impala i Jenny. Michu Sobkowski, witajcie. Wow!

0: i Ben Hollow, hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Czy można, korzystając tylko z samouczków w internecie, położyć płytki w remontowanym mieszkaniu? No, oczywiście, że można. Ale czy zrobi się to dobrze, to już zupełnie inna historia, o czym przekonują Ola z koleżanką. Dziewczyny razem remontują właśnie mieszkanie i same już właśnie korzystając z tutoriali położyły płytki. Jak twierdzi Ola, no średnio im poszło. Ale te remontowe umiejętności, jak rano przekonywał Wiktor, mogą się przydać. Gdzie? Podczas odlotu ściśle tajnego.
1: Może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
2: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: I ściśle fajny. Krótko mówiąc, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, ale nie wiadomo dokąd będzie ta podróż. Ale pierwsze dwa miejsca w ciemno już zajęte. Mamy ich jeszcze sporo. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, a później Bledka i Dwa Dni Wesce.
3: Radio SK. Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę.

0: Mury rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
4: I po reklamie.

Do tej pory ten artysta bardziej dał się nam poznać jako aktor. Za rolę w Sali Samobójców Hater dostał nawet swego czasu nominację do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą główną rolę męską. Ale Maciej Musiałowski, bo to o nim mowa, również śpiewa i zaśpiewa dla Państwa już za chwilę, szanowni Państwo. Będzie to numer Flora, o jego pierwszej dziecięcej miłości. To utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała. To utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: tak trudno.
1: Flora o jego pierwszej dziecięcej miłości to utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała. To utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: kompletnie nie wierzę, że mieliby nie wykonać tego numeru podczas Warsaw Music Festival już 17 czerwca, czyli za miesiąc z hakiem, właśnie w stolicy Black Eyed Peas. W ramach tego festiwalu i akurat tego dnia również na tej scenie Kacperczyk, Trips i m.in. Calvi i Remi. A to jeden z trzech festiwalowych dni. 13 i 20 czerwca też będzie się w stolicy działo dużo. Zaproszenia, karnety, bilety, no słuchajcie nas uważnie. Za chwilę wesce Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a później Stromae i Papa Uty.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Z czym się kojarzy angielski gentleman? Ze stoickim spokojem, opanowaniem, nienagannymi manierami. Nic z tych rzeczy! Jeśli jest taksówkarzem, ma dwie żony, dwa domy, a jego misternie poukładane podwójne życie na skutek niefortunnego przypadku zaczyna się sypać, jak domek z kart. Dajcie się porwać lawinie śmiechu za sprawą brawurowej farsy Raya Cuneya Mayday. Już 16 i 17 maja o godzinie 18 w Teatrze Miejskim w Lesznie. Mayday. Zamieszaj w filiżance, a nie w życiu.
4: Witam sąsiadkę. Co tak sąsiadka ogląda?
5: Jak patrzę na tą moją działkę, to najchętniej bym ją zaorała. Trawnik wygląda jak łąka, a drzewka jak w parku. Co z tym zrobić?
4: To proste. Delmet. Wypożyczalnia narzędzi ogrodniczych. Tam wypożyczysz areator, piłę łańcuchową, kosiarkę i glebogryzarkę. Praca takimi narzędziami to przyjemność.
5: Dziękuję. Moja działka będzie wyglądać czysto i pięknie.
4: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi ogrodniczych i elektronarzędzi. Leszno, Leśna 1. Telefon 726 727 270.
6: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto z Krzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
9: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380

0: No i zobaczcie, jak szybko to przedpołudnie minęło w Esce. Jakbyśmy szybkim samochodem się poruszali. Fast Cars and Superstars, czyli Chris and Marky w Radiu SK tuż przed rodziną 12. Kasia Węsielska z wami po 12 i po południe z Eską i hity na czasie Somber i Back to Friends na początek. Michał Sopkowski. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
7: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
6: A imprezę firmową zorganizować tam można?
7: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
10: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
11: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
10: A magazyny energii też mają?
11: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
12: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
13: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj, blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mniej więcej o godzinie 13 zacznie padać i ma padać do 15, potem troszkę się uspokoi, wieczorem i w nocy znów popada. Prawie 20 na termometrach dzisiaj. Możliwe, że mogą pojawić się burze. Jutro 13 stopni powyżej zera z przewagą chmur, momentami tylko przejaśnienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku w Gnieźnie podczas zawodów żużlowych. Zawodnik startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek wyleciał w powietrze i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy. Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
6: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
5: A zawodnik przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
7: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE.
5: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
8: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo. Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
9: O, lekki stresik był.
5: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w środę język obcy.
10: SK Leszno News.
4: Tomek Szemlet. Wypadek w Święciechowie znajdzie swój finał w sądzie. W sobotę na skrzyżowaniu Łańskiej i Kościelnej 13-latka na hulajnodze elektrycznej zderzyła się z 27-letnim rowerzystą, mówi Anna Stelmaszyk z policji w Lesznie.
11: Nastolatka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście.
4: Oboje trafili do szpitala. Burmistrz Rawicza uspokaja w sprawie nowego poligonu. Grzegorz Kubik zapewnia, że plaże pozostaną publiczne, a gmina szuka jedynie inwestora pod niewielki hotel. Ewentualne 4 miliony złotych ze sprzedaży działki mają sfinansować remonty miejskiego deptaku oraz ulicy Dożynkowej w Sierakowie.
12: 2 minuty po godzinie 12. Podobno ma być już tylko lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zadań na ten tydzień. A nie, to chyba w drugą stronę. To znaczy, że będzie ich tylko więcej. To może dla niektórych i lepiej. Są Back to Friends, Britney Spears w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 8 minut po 12. To Britney Spears, Born to Make You Happy. Za nami w Radiu SK. Ostatnio mam takie przemyślenia, że my wszyscy mieszkamy w tym samym domu. Do takich wniosków dochodzę, kiedy rozmawiam na przykład z wami, bo w każdym domu dzieje się, uwaga, dokładnie ta sama magia, o ile najczęściej mieszka się z kimś i co do tego najczęściej płci przeciwnej. Na przykład rolka po papierze toaletowym magicznie nie chce dać się wynieść z łazienki przez osobę, która ten papier zużyła. Nigdy. I ona tam tak leży. Ubrania też magicznie leżą na wszystkich meblach, chociaż do kosza na bieliznę albo do szafy to są tak w przybliżeniu jakieś 3 kroki. A także farby, taśmy, pędzle od pół roku nie chcą trafić ze sklepu do domu, żeby zamalować ten jeden kawałek sufitu, który na to czeka już naprawdę od wielu miesięcy. No i normalnie to byśmy ze względu na tę magię cały czas chodzili źli, ale jest jedno zaklęcie, które tę całą złość też równie magicznie wymazuje. To zaklęcie to jest miłość, którą teraz właśnie autorą tej magii w waszym i w swoim imieniu na antenie Radia SK wyznaje. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel Pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie.

0: Kupuj na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: A to idźmy w takim razie tym tropem.
1: Cały czas Oskar Sims w Radiu SK, 22 minuty, zostało jeszcze do godziny 13. Cały czas mogłabym robić, tu stawiam trzy kropki, a wy musicie teraz dokończyć. Można też zamienić to na nie robić. Byleby cokolwiek nagrać, głosówki na eskowym messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia także czekają. Bylebyście dali znać, co możecie robić cały czas. Cały czas mógłby być weekend, odpowiedź zajęta przeze mnie. Żaden szef nie podpisze się pod tym, więc chyba nawet nie ma sensu próbować. Sanach za chwilę u nas.
2: Reklama.
3: Leszno, gotowi na nowość? Tu kod Bella.
4: Miau.
3: Robot Bella już w Bajkolandii. Bella.

0: Ja, Leszno Wolińska 21B.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska, prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.

0: Half Price. Great brands.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto.

0: kartach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
4: I po reklamie.

0: Cruel, don't say that. W Radio SK 5 minut do 13. Po takiej 13 sprawdzimy, co moglibyście robić cały czas, bo przyszło sporo nagrań i niektóre bardzo zaskakujące. Mam swoją teorię na ten temat, ale więcej o tym powiem po 13. Wtedy też zagramy między innymi Harry'ego Stylesa w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się

0: produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Gastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płyn.

0: jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
3: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.

0: Great Brands.
1: Jump Factory. Jedyny taki park trampolin i sala zabaw dla najmłodszych. Czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, spider tower, zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, siatkówka, koszykówka i mnóstwa atrakcji. Dla maluchów trzypoziomowy małpi gaj ze zjeżdżalniami i przeszkodami. A po zabawie 40-centymetrowe zapiekanki, hot dogi, gofry, frytki, nuggetsy i inne przysmaki. Jump Factory. Idealne miejsce na urodziny i szkolne wycieczki. Znajdziesz nas w Lesznie. Okrężna 19A. Obok Straży Pożarnej.
2: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
3: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dynamicznie może być w pogodzie dzisiaj jeszcze w Lesznie. Może popadać, może nawet zagrzmieć. Jest dość ciepło. Mamy 18 stopni powyżej zera. Delikatnie cieplej jeszcze na termometrach. Jutro z przejaśnieniami, ale zdecydowanie chłodniej. We wtorek maksymalnie 12 stopni powyżej zera.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale wniosek...
10: Do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo.
9: Zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach będzie taniej. Minister energii podał nowe ceny maksymalne. I tak za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 za litr, za 98 6,81, a za litr oleju napędowego 6,93 zł. Cztery młode bociany pojawiły się w gnieździe w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny podglądają internauci dzięki transmisji online.
11: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
9: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, ale niszczyły je wichury, dlatego mieszkańcy przygotowali teraz dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
12: SK Leszno News.
8: Tomek Szymlet. Sąd rodzinny i nieletnich zajmie się 16-latkiem zatrzymanym w Gostyniu. To najmłodsza osoba, u której policjanci znaleźli w miniony weekend narkotyki. Ujawnili je także przy 28-latku z Ukrainy oraz 18-latku. Ten ostatni wpadł w miejscowości Nieprat. Mieli przy sobie metamfetaminę i marihuanę. Kolejna gwiazda Antidotum Airshow w Lesznie potwierdzona. Po raz pierwszy na leszczyńskim niebie.

0: Zobaczymy myśliwiec JAS-39 Gripen z Węgier. Piloci zaprezentują widowiskowy pokaz z flarami i płomieniami za samolotem. Impreza już w czerwcu na lotnisku w Lesznie.
1: Można albo iść w kierunku lunchu. Ci, którzy są na home office, to już pewnie ugotowali obiad z trzech dań, albo w kierunku spotkania, albo w kierunku znowu biurka. Trzy opcje dla wszystkich, którzy są w pracy na 2 minuty po 13. Harry Styles, As It Was, dla wszystkich niezmiennie już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Jeszcze raz komocja obudzona byłabym w stanie właśnie do końcówkę zaśpiewać. Lady Gaga, Bad Romance w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity. Damiano David będzie najlepszym przykładem. Pytałam o to, co moglibyście robić cały czas. Jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaskoczyła.
1: Ja bym mógł cały czas pracować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No przepraszam bardzo, mam nieodparte wrażenie, że szef, kiedy nagrywałeś Fabian tę wiadomość, to stał obok i patrzył i słuchał bardzo uważnie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Witam sąsiadkę. Co tak sąsiadka ogląda?
4: Jak patrzę na tą moją działkę, to najchętniej bym ją zaorała. Trawnik wygląda jak łąka, a drzewka jak w parku. Co z tym zrobić?
3: To proste. Delmet. Wypożyczalnia narzędzi ogrodniczych. Tam wypożyczysz areator, piłę łańcuchową, kosiarkę i glebogryzarkę. Praca takimi narzędziami to przyjemność.
4: Dziękuję. Moja działka będzie wyglądać czysto i pięknie.
3: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi ogrodniczych i elektronarzędzi. Leśno, Leśna 1. Telefon 726 727 270.
5: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19 przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
3: Jak sezon rowerowy, to z salonami i szawer. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
6: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków. Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
7: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
8: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam.

0: A imprezę firmową zorganizować tam można?
1: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Gokarty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
2: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: I po reklamie.

0: To Timbaland Promises na antenie Radio SK 24 minuty do godziny 14. Co moglibyście robić cały czas? O to pytałam. No, pojawiła się taka odpowiedź, że na przykład cały czas można byłoby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, albo druga, mogłabym gotować cały czas i jeść. No i ja tę odpowiedź z jednej strony rozumiem, bo jeść to ja też mogłabym cały czas, niekoniecznie potem wchodzić na wagę bym chciała. Natomiast z tym gotowaniem to mam wrażenie, że to jest trochę taki upiór dorosłości. Są dni, kiedy chce nam się gotować naprawdę bardzo, są dni, kiedy nie chce nam się gotować w ogóle, ale chciałoby nam się jeść. I to, czego nie uczą w szkole, a uważam powinni, to to, że właściwie nikt z nas do końca życia nie pozbędzie się jednego obowiązku. Wymyślania codziennie, co na obiad. I dlaczego nie ma takiego przedmiotu w szkole? Gdyby był, to ja bym nawet maturę z niego zdawała, żeby się lepiej do życia przygotować.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy,

0: zgarniecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media
11: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
12: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: Ale mam nadzieję, że sobie nie za bardzo wzięliście do serca nowy numer LOR. Wszystko jedno, wszystko źle i raczej jest wszystko niejedno i wszystko dobrze. Jakie jest przeciwieństwo wszystko jedno takiego określenia? Wszystkim się przejmuje. Nie, to tego też bym nie życzyła, bo jak się człowiek zbyt wieloma rzeczami przejmuje, to potem niestety rodzą się z tego kłopoty. Jeśli czegoś nie możesz... Jak to było? Poczekajcie, dzisiaj usłyszałam bardzo piękne zdanie, które musiałabym przetoczyć w wersji nieco bardziej ocenzurowanej. Jeśli nie możesz mieć czegoś w sercu, to warto, żebyś to miał w czterech literach. Nie wiem, czy to jest odniesienie do wszystkiego, ale może ktoś potrzebował akurat tego. To usłyszeć właśnie teraz. Pod 14 w Radiu SK kolejny hit. Poniedziałek daje się we znaki także i u mnie, ale jesteśmy w tym razem. Dobrze gram po 14 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
0: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
2: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: Leszna.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Leśnie troszkę pokropiło, ale czy jest to zwiastun większych opadów? Trudno powiedzieć. Będzie dynamicznie jeszcze w pogodzie, może też zagrzmieć dziś jeszcze. Jutro natomiast zdecydowanie chłodniej, bo teraz mamy prawie 19 na plusie. Jutro będzie do 12 stopni powyżej zera, raczej bez opadów i z przejaśnieniami.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. Do dramatu doszło wieczorem przed jednym z pensjonatów. Sześcioletniego Krzysia mimo szybkiej reanimacji nie udało się uratować. Sprawą zajmują się mundurowi i śledczy.
9: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków.
8: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. Politycy KO się cieszą, PiS daleko w tyle. Znamy wyniki najnowszego sondażu Instytutu Polster dla Superekspresu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO chce zagłosować blisko 36% ankietowanych, na PiS prawie 27%. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby niemal 12% uprawnionych. Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na sp.pl. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii.
10: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
8: A Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do niedzieli.
11: SK Leszno News.
7: Tomek Szymlet, 5 mężczyzn aresztowanych za wymuszenie rozbójnicze w powiecie wschowskim. Podejrzani przetrzymywali 43-letniego mężczyznę na posesji, grożąc mu, zmusili go do wypłaty pieniędzy z banku i okradli, mówi Marek Cieślakowski z policji we Wschowie.
12: Mawiali mu, że posiada wobec nich dług.
7: Sprawcą grozi 10 lat więzienia. Rada Miejska przyjęła nowy regulamin targowiska na Nowym Rynku w Lesznie. Nie było na nie chętnych, więc prowadzić będzie je miasto. Poza dniami handlowymi miasto rozważa w przyszłości utworzenie tam parkingu oraz dzierżawę targowiska pod inną działalność handlową, rekreacyjną lub rozrywkową.
8: 14:02. Wycieczkowiec z hantawirusem już na Teneryfie, mówi mi jedna z telewizji informacyjnych. Pierwsi pasażerowie odlecieli już do swoich krajów. Co złośliwsi mówią, że już czas ćwiczyć te trendy z TikToka, żebyśmy tym razem nie przegapili swojej szansy na tę wielką karierę w pandemii. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Beauty and the Beat za chwilę.

0: Niezastąpiona. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. W Radiu SK to wam zagraliśmy, a ósmoklasiści napisali. Egzamin z języka polskiego. Egzamin się już zakończył, arkusze są już w sieci i tak dowiadujemy się, że w zadaniach pojawił się m.in. Małe Książę, Kamienie na szaniec. Trzeba było napisać opowiadanie o przygodzie z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych, w którym istotną rolę odgrywał przedmiot o niezwykłych właściwościach, to jest cytat, albo była alternatywa w postaci przemówienia skierowanego do rówieśników. Dotyczące miało być to przemówienie kształtowania własnej przyszłości. Trudne się tutaj wylosowało, bo wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, zastanawialiśmy się nad tym, co my byśmy powiedzieli o kształtowaniu własnej przyszłości, skoro trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w naszym życiu w sobotę, nie mówiąc o tym, co będzie za rok. Jedynie NFZ w miarę się wpisuje, bo jak wam ustali termin kolonoskopii na za 4 lata, to jest już jakiś plan na przyszłość, więc dziękujemy bardzo Narodowemu Funduszowi Zdrowia teraz.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel Pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą.

0: Maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: A żeby nie skończyć tak jak w kawałku 1.8L, jak zapomnieć, czyli ze złamanym sercem, to trzeba przestrzegać pewnej zasady w życiu, która sprawia, że związek przetrwa. Podobno nawet lata. Mówią psychologowie, którzy to zbadali. Chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad, to trzeba to celebrować. Jeżeli ktoś wreszcie zrobił to, o czym mówił, że będzie to robił, a mówienie trwało rok, to też należałoby w takim razie celebrować ten mały sukces, choć on już wtedy urasta do miary naprawdę dużego sukcesu. Myślę, że to można też przenieść na zupełnie inne pola, czyli nie tylko my siebie nawzajem, ale siebie samych. Jeżeli ktoś dzisiaj wstał razem z pierwszym budzikiem, a przypominam, jest poniedziałek, nie było drzemki, to ja uważam, że może celebrować odpoczywając przez resztę dnia. Just Jackstyle, Tinder, turn the lights on, za chwilę Westy.
1: Reklama. Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
2: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22.

0: Wielkiej. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kick-out puści cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.

0: Some Potential w Radiu SK 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj, na początek czerwca. Żałuję, bo nie za wiele się dowiedziałam. Może być tak albo tak. Może być tak, że będzie ciepło, powyżej 20 stopni nawet, ale może być też tak dniami różnymi, że będzie poniżej stopni 15. Może być tak, że będzie pełnia słońca, piękna pogoda, naprawdę prawdziwa wiosna, ale może być też tak, że będą burze, opady deszczu i uwaga, krótkotrwałe przygruntowe przymrozki, bo temperatura nocami może spadać nawet do około 5 stopni Celsjusza. I tak w całej tej prognozie pogody mniej więcej to brzmi. Czyli to jest dokładnie tak jak z szansą na wygraną w jakiejkolwiek akcji tego typu, gdzie do zgarnięcia są duże pieniądze. Macie 50%. Albo wygracie, albo nie wygracie. Pirowski i Pawełek będą. To na pewno za chwilę w Radiu SK. Wrzucamy na luz od 15. To jest wszystko, co możecie zrobić najlepszego w ten poniedziałek po południu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie.

0: doświadczeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
0: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
0: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
2: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w 2 lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
3: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
4: Leszno, gotowi na nowość?
5: Tu kot Bella.
4: Miau. Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
5: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
4: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Pogoda taka dzisiaj mało stabilna, jeszcze wiele wydarzyć się może, nawet może zagrzmieć i zabłysnąć. Mogą też pojawić się opady deszczu, stosunkowo ciepło, termometry w Lesznie pokazują w tej chwili 18 na plusie. Jutro zdecydowanie chłodniej, z przejaśnieniami, bez opadów, z 12 powyżej zera.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w śpiączce farmakologicznej. Decydujące będą najbliższe dni. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu żużlowców zawodnik startu Patryk Budniak zderzył się z jednym z rywali i wyleciał w powietrze. Uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
7: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne.
6: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Stan mężczyzny jest ciężki.

0: W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
1: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne.
0: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Stan mężczyzny jest ciężki.

0: Tylko rzeźnia, tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem, mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Na filmikach widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem.
1: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia.
0: Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Handlarze znęcali się też nad chorym kucem. Zwierzę udało się uratować. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Zaczęły się 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych.
2: Bardzo trudne było. Czasu nie starczyło.
3: Mi się bardzo podobało. Bardzo łatwy był dla mnie.
4: Całkiem trudne zadania były. Szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
0: Mówili uczniowie z Gorzowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
5: SK Leszno News.
6: Tomek Szymlet, lider Unii Leszno. Piotr Pawlicki po fatalnym upadku w Grudziądzu zmaga się z urazem stopy i wiązadeł. Choć żużlowiec porusza się o kulach, trener Okoniewski wierzy w jego szybki powrót.
7: Peter, charakterny zawodnik.
6: Pawlicki w tym tygodniu zaczyna rehabilitację. W kadrze zastąpi go Wiktor Przyjemski. Kolejna taka okazja dopiero za rok. Kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów oglądać można było wczoraj na rynku w Lesznie. Najstarszym z nich był DKW z 1938 roku pana Jacka z Leszna.
8: W zasadzie jest wszystko ma oryginalne. No nie oryginalny, ma akumulator, ma współczesny.
6: W sobotę pojazdy wystartowały sprzed zamku w Rydzynie w rajdzie.
9: Wrzuć na luz.
10: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
10: Na luz.
11: Dwie minuty po 15 i teraz Antenę Eski na najbliższe minuty przejmują fantastyczne kobiety. Po pierwsze Bledka, jej komu miałabym powiedzieć. Będzie też Ellie Goulding i fantastyczna Rita Ora. No i rodzynek w tym towarzystwie w najbliższym kwadransie, czyli Gibbs i jego ostatni hit Win. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie w poniedziałek, Westy.

0: Rozpędzamy poniedziałek razem z wami, dla was i jedziem szybkim wozem, razem z Gipsem i Dophausem. To Win na antenie Radia SK i 14 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z Gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie, jechaliście... i porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?
1: Też, ale chodziło mi o to, że nie szybko jako prędkość wydostania się z pracy do domu autem, ale chodzi o to, o brak korków, taką płynną jazdę, oczywiście przepisową, ale bez zatorów tak zwanych.
0: Jasna sprawa, no nikomu, Pawełku, zatoru nie życzymy, prawda? Szczególnie, że jesteśmy chyba wszyscy jak tu siedzimy i wy być może siedzicie albo stoicie w takim wieku, że jeszcze...
1: Wieku zagrożonym?
0: No nie, no Pawełku, no błagam cię, ja rozumiem, że statystyki się obniżają wszędzie w Polsce, no ale chyba nie aż tak,
1: no
0: błagam.
1: Mamy nadzieję, że nie aż tak.
0: Jeżeli nic dzisiaj nie wywołało waszego zawału serca, mówiąc ilustracyjnie, to bardzo dobrze, no chyba, że wydarzyły się inne rzeczy, o których warto jednak zaznaczyć w głosówce albo w SMS-ie wysłanym pod 664 402 302 do waszego ulubionego Radia SK.
1: Tak zwane na każdy temat. Zapraszamy także z głosówkami na SK Messengerze. Oczywiście, że jakieś eskowe prezenciki się dla was znajdą.
0: Pawełku, jesteś przekonany, że słowo jakieś przy prezenty z Radia SK to jest na pewno dobry epitet?
1: Oczywiście. Podtrzymuję ostatecznie i definitywnie.
0: Jak?
1: Delfinitywnie.
0: Delfinitywnie, Pawełku. Jesteś przekonany, że akurat praca radiowca to najlepszy pomysł był na twoją karierę i przyszłość?
1: To właśnie...
0: Się kurna wszyscy zastanawiamy.
1: Definitywnie także wescy za chwilę Tame Impala.
0: Póki nie Iwan i Delfin, Pawełku, to naprawdę jeszcze tu będę pracował.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność. Oferta skierowana.

0: Jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
11: I po reklamie.

0: Gawski, czy ty się zacząłeś w Radiu SK?
1: Nie, ja akurat w Radiu SK to się skończę, Paweł.
0: No dobrze, to przejdźmy do gwiazdy, która na pewno w SC ma swoje, może nie wiem czy stałe miejsce, ale zawsze chętnie ją gościmy. To Roxy Węgiel, która już niedługo wydaje swój nowy album Błękit i daje nam kolejny przedsmak tej płyty. I to jest wspólny singiel z bardzo popularnym raperem, prawda?
1: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
0: O nim właśnie mówię.
1: Niesamowita
0: album
1: sprawa.
0: Album Roxy już 19 czerwca, a teraz 11 maja w 3:30 nowy singiel Roxy Węgiel w SC.
1: Gramy go, zróbcie głośniej, bo oto oni, ten duet prawdopodobnie będzie długo z nami.

0: Justin Bieber, przepraszający was wszystkich serdecznie, 24 minuty przed godziną 16, a my z kolei witamy bardzo pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i przeglądamy oczywiście wiadomości i głosóweczki od was. Prosimy o więcej, eskowy messenger do waszej dyspozycji. Tutaj widzę na przykład Milena dzisiaj przeszczęśliwa, bo był upał wypragniony po takim chłodniejszym weekendzie, a teraz to już w ogóle po pracy i jest cudownie. Chociaż tu teraz oczywiście po Pawełkowemu popsuję trochę sytuację, bo słyszałem, że gdzie niegdzie w Polsce dzisiaj są możliwe burze.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: No.
0: A mam do ciebie taką prośbę. A mógłbyś następnym razem przykładać ucho gdzieś indziej? Tam, gdzie jest jakaś szansa na słoneczko na przykład.
1: To pewnie za kilka dni dopiero słońce wróci.
0: To za moment. Wracamy z muzą. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia po przerwie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Czym się kojarzy angielski gentleman? Ze stoickim spokojem, opanowaniem, nienagannymi manierami. Nic z tych rzeczy! Jeśli jest taksówkarzem, ma dwie żony, dwa domy, a jego misternie poukładane podwójne życie na skutek niefortunnego przypadku zaczyna się sypać, jak domek z kart. Dajcie się porwać lawinie śmiechu za sprawą brawurowej farsy Raya Cuneya Mayday. Już 16 i 17 maja o godzinie 18 w Teatrze Miejskim w Lesznie. Mayday. Zamieszaj w filiżance, a nie w życiu.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes. James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
8: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź

Na kompleksową usługę odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.

0: Gastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia.

0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: UK Pop na antenie Radia SK to BTS i Swim na zegarkach 4 minuty do 16.
1: I za chwilę w naszych newsach punktualnie o 4 ważne informacje dla kierowców, szczególnie tych na opolskim odcinku A4. Tam naprawdę drogowy armagedon.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
8: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
16: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Dzisiejszy dzień to najcieplejszy dzień tego tygodnia. Te kolejne będą chłodniejsze. Jutro tylko 13 na plusie z przejaśnieniami. Dzisiaj może jeszcze zagrzmieć, może przelotnie popadać też deszcz. Co do koreczków, bo niewielkie są dość. Wokół Ronda Gronowo tradycyjnie, Unii Europejskiej, Estkowskiego, Wiadukt. Tam też troszkę poczekacie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: 16, Agata Chruściak, zapraszam. Drogowy Armagedon na opolskim odcinku A4 na wysokości miejscowości Ochodze między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
1: Wjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków.
0: Apeluje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Problemy też w Konopnicy pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką. 6 osób jest w szpitalu. Trwa ustalanie, który z kierowców doprowadził do wypadku. Podziękował załodze i pasażerom Jan Dobrogowski. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos.
2: Nie
0: wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 potwierdzono zakażenie. Za niespełna 2 godziny rozpocznie się pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Nastroje w polskiej ekipie są dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Ciocioretto 6-1-6-0.
3: Eska Leszno News.
4: Tomek Szemlet. Wypadek w Święciechowie znajdzie swój finał w sądzie. W sobotę na skrzyżowaniu Łańskiej i Kościelnej 13-latka na hulajnodze elektrycznej zderzyła się z 27-letnim rowerzystą, mówi Anna Stelmaszyk z policji w Lesznie.
5: 13-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście.
4: Oboje trafili do szpitala. Burmistrz Rawicza uspokaja w sprawie nowego poligonu. Grzegorz Kubik zapewnia, że plaże pozostaną publiczne, a gmina szuka jedynie inwestora pod niewielki hotel. Ewentualne 4 miliony złotych ze sprzedaży działki mają sfinansować remonty miejskiego deptaku oraz ulicy Dożynkowej w Sierakowie.
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: Rzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj poniedziałek, a za moment Sheeran w waszych głośnikach. Będzie Bibi Rexa, Oscar Sims i Eminem. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
10: Tu Pawełek, dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Legendarny Eminem i nie mniej legendarny Lose Yourself. Zagrało wam nie mniej legendarne Radio SK. Już 13,5 minuty po 16. Dzień dobry, tu Girowski.
1: Dzień dobry, tu
0: witamy was wszystkich.
1: Tak, tak, tak. I teraz będzie sytuacja łóżkowa, wyobraź sobie.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: Tak.
0: A nie chciałbyś pierwszej takiej sytuacji w swoim życiu zostawić wyłącznie dla siebie bez świadków? Przeżyć ją po swojemu?
1: No właśnie, nie będziemy się o dziwo moją sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
0: To może nie mów, Paweł.
1: Do Jowita wszystko wam powiem.
2: Dozywałbym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy wczoraj

0: Śpiąc nagle ze snu wybudził mnie skurcz łydki, więc ze snu wybudziłam go krzykami ratuj mnie, także no i chyba o mało co nie dostał zawału.
1: Jezu, niesamowite, dwa skurcze w cenie jednego, tutaj promocje się łączą, ale ta druga mogła się skończyć koszmarnie. Trzymamy kciuki za dobry poziom magnezu w organizmie. Dobry poziom muzyczny zapewniamy wam po południu. Tate McRae już za moment.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel Pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
18: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
17: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
19: Ten zabójca nie popełnia błędów.
17: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
20: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
24: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: To będzie ostatnia reklama.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: I po reklamie.

0: je, jak dobrze gramy dzisiaj. One Kiss od Calvina Harrisa i Dua Lipy w Radiu SK już 26 minut po 16. Tu nie ma Lipy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Dobry. Fajnie, będziemy grać dalej, bo już za moment nowy hymn męskiego grania, ale wcześniej to, co lubimy najbardiej, czyli te momenty, gdy wygrywacie. Fajny odlot po prostu. Wróciła nasza akcja Odlot ściśle tajny. Wiecie, z kim lecicie. To jest nasza ekipa porankowa.
0: Ale nie wiecie, gdzie lecicie. Mm-hmm. To, że będzie Wiktor Brzozowski, Kamaryciak i Jankes, jest pewne.
1: No i wiemy też, że na pewno będzie Aleksandra z koleżanką. To do nich dzisiaj zadzwonił nasz poranek.
2: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: Dziewczyny się cieszą, chociaż jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, dokąd polecą. Łączy je tutaj ciekawa relacja, bo Ola z koleżanką, z którą leci, remontują właśnie mieszkanie tej koleżanki i no wiadomo, jak to remont, to pieniądze z portfela wypływają strumieniem, więc mają przynajmniej tutaj rekompensatę.
0: Na całe szczęście, jeśli chodzi o koszty takiej wyprawy, w ogóle nie musicie się przejmować. Ja bym się raczej przejmował, czy wziąć krótkie spodenki, a może jednak długie, czy wziąć sukienkę, a może cały kombinezon.
1: Przez to, że nie wiemy, dokąd lecimy, to trochę tutaj trzeba być może na razie zapakować się na cebulkę, chociaż nasz kapitan zdradza
0: pewne
1: informacje. Posłuchajmy, co powiedział dzisiaj o tym. Albo o, może tu.
3: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: Szkoda, że my nie lecimy, fajnie byłoby.
0: Pawełku, my już jesteśmy po prostu młodzi. Młody też jest ten hit na rynku, który gramy wam już teraz. Męskie granie, Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Mambino już teraz u was.

0: rockerowa twarz Lady Gagi na naszej antenie 25 minut przed 17. To jest Radio SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Mamy też SMS od Mateusza, który napisał: przeczytałem dzisiaj, że nasiona ryżu kiełkują i rosną szybciej, gdy słyszą deszcz. Tak sobie pomyślałem, że jest podobnie z wami. Gdy słyszę wrzuć na luz, to jakby wrzucam na szósty bieg, bo czuję nadchodzący koniec pracy. Bardzo dziękujemy, o to właśnie chodzi, żeby sprawić wrażenie, że tej pracy macie coraz mniej i że praca do domu, trasa do domu jednak, być może nie praca.
1: Nie, pracy też... do domu nie bierzcie, absolutnie.
0: Skracała się z każdą minutę. Za moment na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi, duży hit tej grupy.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.

0: Zadzwoń 518 944 569.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL Media Expert, panie Barbaro.

0: Pierwsza cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przy ceny XXL Media Expert, panie Barbaro.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: I po reklamie.

0: Talk to You usłyszycie na antenie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed 17.
1: To Anotr u nas. Ostrzegałem chwilę temu, że mogą pojawić się w Polsce burze. Kirowski mówił, że sieje tutaj negatywną energię, ale Gerard właśnie napisał, że Pawełek nie kłamał. W Bydgoszczy burza.
0: Już do Bydgoszczy już dotarło?
1: Tak, dotarła i więcej o tych burzach powiemy w newsach, no i sprawdzimy też dokładną prognozę pogody. To za moment w SC.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
7: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
6: A magazyny energii też mają?
7: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
8: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
9: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
10: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
3: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Myślę, że poniedziałek to już tak, jeśli chodzi o pracę, powolutku domykany, co niektórzy jeszcze siedzą w robocie, się zwijają, inni w samochodach czekają na swoją kolej, żeby ruszyć spod skrzyżowania. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Jutro będzie chłodniej, tylko 13 na plusie maksymalnie, z przejaśnieniami, bez opadów.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny.
10: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
9: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
11: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
9: Mówił prezydent, a poza ustawą o likwidacji CBA zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Początek tygodnia pod znakiem burz, w alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
12: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę.
9: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Miejscami pojawi się też grad.
13: SK Leszno News.
8: Tomek Szymlet. Sąd rodzinny i nieletnich zajmie się 16-latkiem zatrzymanym w Gostyniu. To najmłodsza osoba, u której policjanci znaleźli w miniony weekend narkotyki. Ujawnili je także przy 28-latku z Ukrainy oraz 18-latku. Ten ostatni wpadł w miejscowości Nieprat. Mieli przy sobie metamfetaminę i marihuanę. Kolejna gwiazda Antidotum Airshow w Lesznie potwierdzona. Po raz pierwszy na leszczyńskim niebie zobaczymy myśliwiec JAS-39 Gripen z Węgier. Piloci zaprezentują widowiskowy pokaz z flarami i płomieniami za samolotem. Impreza już w czerwcu na lotnisku w Lesznie.
14: Wrzuć na luz. Dzień dobry, mówimy Wam 3 minuty po 17. Za moment Andy Dust dołączy Tymek, Swedish House Mafia i Happy Set ze swoim legendarnym. Zanim przyjdzie pani Jadzia do naszego studia, zagramy dużo dobrej muzy. Witamy pięknie, tu Pirowski
15: i Pawełek, dzień dobry.
14: Dzień

0: Pani Jadziu, to chyba tak samo jak w naszej relacji, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze, czyż nie?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Witamy bardzo pięknie w naszym popołudniowym zakątku. W składzie jedyna gwiazda prawdziwa w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
0: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia.
3: Na pewno.
0: Pani Jadziu,
2: do mikrofonu w radiu.
1: No na pewno.
0: No. To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku pani Jadzia. Podpowiada, Pawełek instaluje przedmiot we własnej twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie jeden z elementów popołudniowego merchu Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
4: Jestem gotowy.
1: Coś do mleka.
0: Coś do mleka. Zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
4: Halo, halo. Co się bawi, Jadziu? Co się
1: Nic,
4: bawi?
1: Absolutnie.
4: No, właśnie. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
5: Halo, halo. Cześć, witam, Sebastian z tej strony.
0: Dzień dobry, Sebastianie. Pawełku, z każdym twoim słowem zostaje coś na tym blacie, który masz przed sobą, więc uważałbym na mnogość słów.
4: Szypie się po prostu.
0: Co takiego?
4: Szypie się.
0: Aha, ja to
1: Kruszy
0: rozumiem.
1: Kruszy się, sypie się.
0: Sebastian, próbuj.
5: Dobrze, czyli tak, do mleka i się może sypać, tak? Sypie się?
4: No już masz tak, w zasadzie tyle podpowiedzi, aż na dzień dobry.
5: Dobra, nie a czy to, co się sypie, jest słodkie? Może być słodkie?
4: Nie sądzę.
1: Jak posłodzisz, to tak.
4: No widzisz.
5: Jak posłodzę, to tak.
4: Jadzia wyjaśniła.
5: No to ja strzelam, będzie to herbata.
0: Herbata. Pani Jadziu, czy to jest herbata?
1: Nie, herbata? To nie jest herbata. Do
4: herbata
1: mleka?
4: Z mlekiem to chyba bawarka.
0: Bawarka, tak, tak to bawarka. Się nazywało.
1: Tak się kiedyś nazywało.
0: Dziękujemy bardzo, Sebastianie. To nie jest herbata, to jest coś innego. Raczej nie do zaparzania, a do
1: jedzenia.
0: Wprowadzania w organizm. Tak jest. I z tym spotkajmy się za moment w rundzie drugiej. Radio
6: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
8: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów. Młoty kujące, wypożyczalnia. Piły mechaniczne, wypożyczalnia. Szlifierki, wypożyczalnia.
9: Osuszacze powietrza. Wypożyczalnia i serwis narzędzi Delmet, Leszno, ulica Okrężna. Czynne od 6 do 18.
10: U nas doba oznacza wypożyczalnia.

0: życzenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
5: Poleca Radio SK.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jump Factory. Jedyny taki park trampolin i sala zabaw dla najmłodszych. Czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, spider tower, zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, siatkówka, koszykówka i mnóstwa atrakcji. Dla maluchów trzypoziomowy małpi gaj ze zjeżdżalniami i przeszkodami. A po zabawie 40-centymetrowe zapiekanki, hot dogi, gofry, frytki, nuggetsy i inne przysmaki. Jump Factory. Idealne miejsce na urodziny i szkolne wycieczki. Znajdziesz nas w Lesznie. Okrężna 19A. Obok Straży Pożarnej.
9: I po reklamie.

0: Alan Walker i Dancing in Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK 29 minut przed 18. Rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Przed nami runda druga.
1: Round 2. Pani Jadzia przypomina podpowiedzi i ja instaluję przedmiocik.
2: Do mleka.
0: Jeszcze raz.
2: Do mleka.
0: A, do mleka. Do mleka się to dodaje.
1: Nie jest to herbata.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302. Co takiego Pawełek trzyma w ryjku? Pojawiły się propozycje wasze SMS-owe, że może być to kakao. Pani Jadziu, pani by potwierdziła taką wiadomość, czy raczej ją wykluczyła?
2: Wykluczyła.
0: Wykluczyła. Dziękujemy pięknie, a zatem zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Momencik, bo rozsypałem to wszędzie.
0: No, rozumiemy, Pawełku. Rzeczy. Dzień dobry.
3: Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
4: Ania.
0: Dzień dobry, Aniu, bardzo proszę.
4: Kawainka?
0: Kawainka. Też nie. Też nie kawainka. Nie herbata, nie kawainka. Coś, co dodajemy do mleka.
3: Tak, żeby zrobić sobie na przykład takie zdrowe śniadanie. Ale nie są to takie typowe płatki śniadaniowe, halo?
0: Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
5: Krystian.
0: Cześć, Krystian, próbuj.
5: Więc tak, nie jest to słodkie z tego, co słyszałem podpowiedzi.
0: Nie jest.
5: Dobra, moje pytanie do pani Jadzi. Może to być służyć jako śniadanie?
3: Może. Co ci jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo szybkie, ale bez problemu można, jak widzisz, mówić w tym w budzi, więc nie jest to taki proszek, bo myślę, że kakao by mnie udusiło na przykład.
5: Nie jest to proszek. Płatki owsiane?
0: Płatki owsiane! Brawo! Doskonale! Doskonale! Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się je użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
3: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję, jak miękną.
0: Ponieważ to już w takim razie ostatnie spotkanie z Pawełkiem na naszej antenie, podziękujmy mu. Tak jest, podziękujmy mu za wieloletnią obecność. Pawełku, dziękujemy, ale rósł już w pewnych częściach swojego ciała, będziesz sama, aż pękniesz. Wysyłamy ciuszki w twoją stronę, a w waszą Airplanes od B.O.B.

0: dobrego numeru Fast Cars and Superstars, no i całą burzę dźwięków. Christian Mercy, piękne dzięki, 21 minut przed godziną 18. A jeśli chodzi o burzę i inne dźwięki, które dochodzą do waszych uszu, niekoniecznie płynące z Radia SK, no to w tym momencie takie są i w kujawsko-pomorskim, i w pomorskim, i zachodniopomorskim, i dolnośląskim. Tam wszędzie teraz grzmi i uwaga, okolice Dolnego Śląska i Śląska także przepowiedziano możliwe opady gradu dzisiaj.
1: Prawdziwe grzmoty będą też w ten weekend na Narodowym w Warszawie, bo wtedy przejmuje go Mata z dwoma koncertami. Jeżeli macie się ochotę wybrać, no to tylko w SC do zdobycia bilety wpadajcie na sk.pl. No i zgłaszajcie się po odbiór biletów na Matę.
2: Radio SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym

0: serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
4: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: I po reklamie.

0: tego duetu nikt na świecie się nie spodziewał, a okazuje się, że niemal każdy potrzebował. Bring Your Life, Madonna wraca razem z Sabriną Carpenter. I super, że robią to na antenie Radia SK jeszcze przed 18.
1: I za chwilę imprezka w SC. Takich brzmień na pewno nie zabraknie, ale już po 18 zaopiekuje się wami Michał Hanczak.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
2: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
1: A imprezę firmową zorganizować tam można?
2: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.

0: Siebie wrzucimy, bo tak spoglądam na długoterminowe prognozy pogody i tak szału nie ma, powiem wam, żeby tak do 20 dobiło. Na pewno nie w tym tygodniu, będzie chłodniej, jutro tylko 12 na plusie z przejaśnieniami, bez opadów, przelotnie popada za to w środę i według synoptyków też w piątek, w sobotę i w niedzielę.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN obowiązuje jednak do piątku. Czy będzie przedłużony?
3: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran.
2: O czym informował Michał Skolimowski. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować Eurowizji. To potwierdzili dziś publiczni nadawcy z tych krajów. Przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie. Finał konkursu w sobotę w Wiedniu.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
2: Pierwsze w historii z Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Leszno. News.
0: Tomek Szymlet, 5 mężczyzn aresztowanych za wymuszenie rozbójnicze w powiecie wschowskim. Podejrzani przetrzymywali 43-letniego mężczyznę na posesji, grożąc mu, zmusili go do wypłaty pieniędzy z banku i okradli, mówi Marek Cieślakowski z policji we Wschowie.
5: Mawiali mu, że posiada wobec nich dług.
0: Sprawcom grozi 10 lat więzienia. Rada Miejska przyjęła nowy regulamin targowiska na nowym rynku w Lesznie. Nie było na nie chętnych, więc prowadzić będzie je miasto. Poza dniami handlowymi miasto rozważa w przyszłości utworzenie tam parkingu oraz dzierżawę targowiska pod inną działalność handlową, rekreacyjną lub rozrywkową.
4: Impreska.
6: Impreska.
4: Impreska.
6: Impreska.
4: Impreska.
7: To proszę bardzo, dobieramy się teraz w pary. Justin Bieber z Nicki Minaj, Damiano Dawid z Tylą, Shawn Mendes na początek akurat sam, no to ze mną będzie w parze. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na imprezkę. A wy z kim się dzisiaj dobierzecie? Nie pytam do kogo, tylko z kim, jakby co.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Letnie outfity to dopiero chyba w czerwcu na

Talk to me, tak wam zagrałem w Radiu SK w imprezę 12 po 18. No właśnie, mówcie do mnie, mówcie mi, co tam się u was wydarzyło albo dzisiaj, albo w weekend. Dzisiaj szukam takich historii o czymś, co wydarzyło się w waszym życiu teoretycznie bardzo prozaicznego, bo może to nie wiadomo, co to nie było, ale jednak w waszym przypadku to coś szalonego. Czyli krótko mówiąc, co takiego w ten weekend albo dzisiaj zrobiliście szalonego, co dla innych może wydawać się przyziemne. Czekam na wasze historie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam będę grał. Sugar Babes About You Now, już na przykład teraz. A potem jeszcze Jonathan PZ i Liwka, czy Terry Swims. Gdyby ktoś pytał, co ja takiego zrobiłem szalonego w ten weekend, a niby prozaicznego, to w ogóle uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłem, to skończyłem 40 lat. Radio SK. Ale już zamknijmy ten temat. Nie wracajmy do tego.

0: Kapitalny Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie Radia SK. Ola zapytana o to, co szalonego, choć trochę prozaicznego mimo wszystko zrobiła w ten weekend, albo dzisiaj, napisała mi, że w weekend spała 9 godzin. Ho, ho! W dorosłym życiu, zwłaszcza kiedy ma się dużo pracy, albo dzieci na przykład, to rzeczywiście jest to szaleństwo i niezły wyczyn, także gratuluję. Za chwilę do tego tematu będę jeszcze wracał, zajrzę do głosówek, w których opowiadacie mi na Messengerze, co ostatnio u was się szalonego, choć niby prozaicznego wydarzyło. Też zagram za chwilę jeden z hitów Dua Lipy, czyli Levitating. Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od pewnej firmy produkującej sprzęt RTV, bardzo dużej, bardzo popularnej, za to, że ta firma bez jej zgody i wiedzy wykorzystała na kartonach z telewizorami jej wizerunek. Po prostu ten wizerunek był niby na ekranie monitora na tym kartonie. No i sprawa teraz trafi do sądu. Czyli mamy już kolejną poszkodowaną przez kartony. Teraz Dua Lipa, a kiedyś Hanka Mostowiak.
1: Reklama.

0: Leszno, gotowi na nowość?
1: Tu kot Bella.
2: Miau.
0: Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
1: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
0: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: I po reklamie.

0: ty dziura.
1: Czy w sobotę Enrique zaśpiewał ten hit w Gdańsku? No, słyszałem od paru osób, że było naprawdę bardzo dobrze na tym koncercie. 19 minut nam zostało do godziny 19. Słuchacie imprezki Westy Hanczak z tej strony. Ja was dzisiaj pytam o to, co szalonego, chociaż z pozoru może i prozaicznego, zrobiliście w ten weekend albo dzisiaj. Łukasz się odezwał na Messengerze Eski.
2: Witam.
1: Cześć.
2: Szalone to było w niedzielę. Wyjechałem o godzinie 16 motorem do piekarni po bułki. Wróciłem po 3 godzinach, mając na liczniku 124 km przejechane.
1: No to powiem ci, że masz niezły kawałek do tej piekarni. No ale widocznie Łukasz jest wyznawcą zasady, że jak się jedzie po bułkę paryską, to do Paryża.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł.

0: do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.

0: 0818 944 569.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: I po reklamie.

0: lecimy do Auchan. To olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj dał, odpuści cenę każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
5: I po reklamie.
6: Leszno na czasie. Dzień dobry, Tomek Szyblet, dzień dobry w poniedziałek. Dosłownie za chwilkę rozpoczyna się seans w ramach cyklu Małe Kino w Teatrze Miejskim w Lesznie. Będzie można zobaczyć film o miłości, dokładnie Dźwięki Miłości produkcji hiszpańskiej, jak zwykle nagradzany po wielokroć. Natomiast mamy też stary, ale no kultowy film w ramach cyklu Kultowe Kino na dużym ekranie w leszczyńskim Multikinie. Film nazywa się Pianista, kto nie widział, jak najbardziej polecam. Natomiast jeśli chodzi o nowości na ten tydzień, no to mamy chociażby Mortal Kombat 2. Kto pamięta jedynkę z tą świetną ścieżką dźwiękową? Miejmy nadzieję, że tym razem będzie równie dobrze.
7: Muzyką się żyje.
8: Mata w romantycznej odsłonie? No tak można w skrócie opisać jego nowy hit pod tytułem Echo, ale co ja wam będę opisywał, ja wam po prostu go zagram. Słuchajcie uważnie imprezki za kilka minut. Co więcej, będę miał dla was bilety na jego najbliższy koncert. Ten w piątek, The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawią się największe hity tego rapera, pewnie Echo też, ale jeżeli chcecie się przekonać, to najpierw przekonajcie mnie, że jesteście największymi fanami Maty w tym kraju. Czekam na sk.pl, tam się można zgłosić. Święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. To kawałek Daj Daj, a premiera w najbliższy czwartek. Na razie Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka. Daj, to był taki sprzedawca, a nieważne. Teledysk powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, słynne Waka Waka. Kolejne skomplikowane słowa. To była oficjalna piosenka Mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem, ciągle ją gramy w Radiu SK.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
8: I na pewno zagram w tej godzinie coś od Shakiry. Akurat nie będzie to Waka Waka, ale też bardzo znany hit, a po 20 jeszcze pewna nowość, ale nie Daj Daj. Na razie dam Alexa Warrena, Fever Dream, za chwilę Kungs i Galaxy na początek, minuta po 19, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Dawid Podsiadło bardzo lubi grać na stadionach. W czerwcu kolejna jego trasa, obrotowy tour, ale wcześniej, bo już w najbliższy weekend dwa koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Cześć Magda, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam ciebie i wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Wyciągnąłem cię z SK.pl. Ty nie jesteś największą fanką Maty w tym kraju, bo jest jedna fanka, która jest jeszcze większa. Kto to taki?
1: To moja córka Pola.
0: Naprawdę musiałaś z nią jeździć po całym mieście, kiedy ona się dowiedziała, że Mata jest u was w mieście?
1: Tak, jak się dowiedziała, że Mata jest w Rzeszowie, to było tylko jedno. Mamo, musimy jechać. I jeździłyśmy w okolicach hotelu, krążyłyśmy, w końcu pojawił się on. Siedział na schodach, przed hotelem. Był pisk, było hasło Mata i wystrzał z samochodu. No i były zdjęcia i autografy. Było
0: niesamowite,
1: super.
0: Niesamowite. Czy twoja córka ma 7 lat?
1: Nie.
0: Nieco więcej. Ale to jest niesamowite, że nadal jest tak, że idole działają tak na fanów i fanki, że są gotowe naprawdę jeździć za nimi wszędzie, szukać, piszczeć, cieszyć się tym, potem nie spać nocami, bo to jeszcze długo przeżywają.
1: I oczywiście, tak jest,
0: rozumiem,
1: tak.
0: Swoją córką. Słuchaj, no dobra, no to na PGE Narodowy w Warszawie w piątek. Dasz radę przyjechać?
1: Ależ oczywiście.
0: Tak? Razem z córką?
1: Tak, razem z córką.
0: Ale ja nie mogę obiecać, że Mata akurat da sobie zrobić zdjęcie i będzie siedział na schodach. Ale koncert da na pewno. The Best of Mata.
1: Otóż to.
0: No to w takim razie podwójne zaproszenie dla was już teraz od Radia SK. Gratuluję. Och, aż zasięg się zgubił. I usłyszałem tylko jakieś echo i szum. No dobra, to teraz gitarka i pośpiewajcie sobie, dziewczyny, trochę. Już na spokojnie. Echo to jest najnowszy singiel od Maty. Gramy w Radiu SK, a kolejne bilety wkrótce. SK.pl, tam się zgłaszacie.

patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc wytrwało. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dzień ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: W rolach głównych w Radiu SK Taylor razy dwa. Taylor Swift i Elizabeth Taylor to jej nowy hit, który gramy. 19.30 na zegarkach to imprezka. Kanczak z tej strony. Nie trzeba imprezkować oczywiście. Można po prostu odpoczywać słuchając hitów, które lubicie i nowości, które wam proponuję. Dzisiaj z pozdrowieniami dla ósmoklasistów, bo oni dzisiaj zaczęli swój bój. Maturzyści oczywiście już po pierwszych egzaminach, teraz ustne, dodatkowe przedmioty i te sprawy, a ósmoklasiści dzisiaj pisali sprawdzian z polskiego, jeżeli się nie mylę, jutro i pojutrze kolejne, matma, język obcy. Nie zaglądałem do tych arkuszy, nie mam w ogóle pojęcia, jakie tam były tematy, jakie są zadania i nie zamierzam tego robić. Wam też nie radzę, drodzy dorośli, po co? Jeszcze się okaże, że nie umiecie tego zrobić w ogóle. Po co się stresować, prawda? Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Reklama. Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę, chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję, zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19, przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
2: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany

0: otynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na zwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: I po reklamie.

0: lubicie niespodzianki, albo lubicie wyjazdy, a najlepiej wyjazdy niespodzianki, to Jazzy Candy Night w Radiu SK w Impreza. A jeśli chodzi o wyjazdy niespodzianki, to w sumie to my takie wam prezentujemy w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Ta akcja wróciła, już się można do niej zgłaszać. Co więcej, już można wygrywać i Aleksandra, nasza słuchaczka, razem ze swoją koleżanką, jako pierwsze bilety na Odlot Ściśle Tajny dostały. Posłuchajcie, jak to było dzisiaj rano.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
2: Super!
0: No i tu w sumie zaczyna się cała zabawa, bo nie wiadomo, dokąd dziewczyny polecą razem z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo tylko, kiedy ten wylot. W ostatni weekend maja. Jeżeli chcecie dołączyć do takiego wyjazdu w ciemno, nie boicie się wyzwań, lubicie przygody, to zgłaszajcie się koniecznie. Tylko przez naszą apkę można się do tej zabawy zgłosić, także ściągnijcie na swój smartfon, jeżeli jeszcze nie macie aplikacji Radia SK. Wchodzicie, zgłaszacie się, czekacie na telefon. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety lotnicze. No i oczywiście też zaproszenie do hotelu z noclegiem, wiadomo. To wszystko będziemy wam wręczać. Odlot Ściśle Tajny na koniec maja, ale ekipę kompletujemy już teraz. Radio SK. A tymczasem ja gram dalej. I tutaj nic tajnego nie mam. Od razu powiem. Kaśka Sochacka i Szum. 13 minut do godziny 20.

Dla kogo maj pachnie konwaliami albo bzem i z tym się kojarzy? No to może jeszcze niech maj brzmi jak Just the Way You Are, bo naprawdę to jest bardzo wiosenna nowość. Chociaż niektórzy zaraz powiedzą, jaka nowość, przecież to jest hit, który ma ponad 20 lat. To prawda. Milky Just the Way You Are powstało na początku lat 2000, ale ostatnio dostało drugie życie dzięki Davidowi Getcie, który zremiksował ten numer po tym, jak stał się wiralem w sieci. Pomieszał tu jeszcze z kawałkiem klasycznym od ekipy Stardust, takim klasycznym imprezowym. No i wyszło pięknie moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam też się podoba i wpadło w ucho. Głosujcie na SKPL w gorącej 20, jeżeli tak właśnie jest. A za chwilę 20, po 20 numer 1 gorącej 20. New Religion od Bebe Rexha.

0: egzamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin.

0: w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
2: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Leszno na czasie. Dzień dobry w poniedziałek, dzień dobry, Tomek Szymlec. Słuchajcie, kilka ciekawych wydarzeń muzycznych jest przed nami, a jedno z pogranicza sportu i muzyki. To właśnie, no to oczywiście 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. W sobotę i w niedzielę będą biegać, pływać, grać w różne gry i będą też śpiewać. Michał Szczygieł dokładnie na scenie pojawi się w Rawiczu w sobotę o 21, a o 20.30 w niedzielę na wielki finał wystąpi zespół Ira. Natomiast w Lesznie będzie spora dawka bulgotów, czyli death metalowy koncert Metalowa Inwazja w zakładzie, tutaj Mortis Dei, Ever Daddy i Dominatorum. Te zespoły grać będą.
7: Muzyką się żyje.
8: Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. To jest ten tydzień, kiedy fani tego konkursu nie myślą o niczym innym. Jutro w Wiedniu pierwszy półfinał Eurowizji, ten, w którym o awans do finału powalczy Polska. W tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray.
9: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham.
8: Tak, Alicja mówiła w naszym studiu, piosenka łączy w sobie m.in. gospel i rap, no a Alicja wystąpi jutro jako 14 z 15 półfinałowych prezentacji. Do sobotniego finału przejdzie dziesiątka. Jutro na Ale głosować będą mogli widzowie m.in. z Niemiec, Portugalii czy Włoch. Ale kciuki trzymajmy już dzisiaj, bo już dzisiaj tak zwana próba jurorska. To jest właśnie ten występ, który będzie oceniony przez komisje jurorskie z poszczególnych krajów. O Eurowizji na bieżąco piszemy na sk.pl, a na naszym YouTubie znajdziecie odcinek programu SK Reakcje z Alicją w roli głównej. Imprezka. Minęła już 20, Michał Hanczak z tej strony. Witam was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. No to ja wam zagram. Dua Lipa, Be The One, za chwilę PZ, Matka z Bałagany i Plan B też będzie, ale obiecywałem New Religion, BB Rexa, Faithless. No to od tego zacznijmy.

0: Bad Dreams, czyli złe sny. No ja mam nadzieję, że nic złego wam się nie przyśni. Na wszelki wypadek jeszcze się nie kładźcie. Zwłaszcza, że po pierwsze przed nami jeszcze rap 20 o 23, a po drugie już teraz zagram pewną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zara Larsson postanowiła zabrać nas na taką dziewczęcą wycieczkę, można powiedzieć, dlatego że wydała nową wersję swojego albumu Midnight Sun i na tej płycie znalazły się znane już wcześniej piosenki z oryginalnego krążka w nowych remiksach, często też wykonane w duetach z innymi artystkami. Tam między innymi znalazła się Shakira. No i dziewczyny razem zagrały i zaśpiewały kawałek Eurosummer. No i teraz właśnie ten kawałek wam zagram, czyli Zara Larsson w duecie z Shakirą. Czy mieliście to w bingo na ten rok? Bo ja niekoniecznie i w sumie to jestem całkiem zaskoczony.

0: Marian, nasz słuchacz, napisał, że jest stewardem i ten tydzień zaczął od tego, że zaspał do pracy na lot, no i poleciała pewnie jakaś tam premia z tego powodu. Ale mam nadzieję, że nadrobisz to wszystko. No trzeba sobie po prostu jako budzik ustawić eskę i wtedy się budzicie z najlepszymi hitami na czasie, takimi jak Magnetic od Bausy na przykład. Ten hit za nami. A na pobudzenie takie imprezowe, nie wiem czy słyszeliście, mamy program Eska Life Remix. Powrócił po niemal dekadzie przerwy. Mocno imprezowe granie zawsze w piątki od 20. Później, tym mocniej grają m.in. Armin van Buuren, ale też inni bardzo znani producenci. To w piątek oczywiście, ale jeżeli ktoś chciałby się tak pobudzić imprezowo w inny dzień tygodnia, bo go na przykład czeka impreza w inny dzień tygodnia, albo po prostu chce posłuchać sobie mocnego klubowego grania, to Eska Life Remix przez całą dobę mamy dla Was w naszej apce na smartfony. Także ściągajcie apkę Radia Eska i słuchajcie kiedy chcecie. A za chwilę Shawn Mendes, będą też potrzebne smartfony, ale żeby do mnie zadzwonić, także bądźcie czujni. Radio
1: SK. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
2: Osuszacze powietrza. Wypożyczalnia i serwis narzędzi Delmet. Leszno, ulica Okrężna. Czynne od 6 do 18.
1: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
4: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska, prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
5: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
6: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 40...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11...
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Tak, właśnie gramy w Radiu SK. Hity zawsze na czasie. Give me more Britney Spears. 15 minut nam zostało do 21. Ja się potknąłem, ale to tam nie szkodzi. Program na żywo, więc nic nie wycinamy. No i teraz też na żywo można do mnie zadzwonić pod 664-402-302. Zabawa polega na tym, że ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Pytanka gotowe. Zobaczymy, kto się dodzwoni. Halo, witam serdecznie.
1: A witam,
0: a jak masz na imię?
1: A Paweł?
0: Paweł, dobra, odpowiadasz Paweł. Na literkę P oczywiście na moje pytania. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
1: No, twoją ulubioną pizzę.
0: No, a ty nie lubisz? Przecież chyba prawie każdy lubi pizzę. No właśnie. No to lecimy dalej w takim razie. Co ładnie pachnie na pierwszą literę twojego imienia?
1: Pieniążki. Pieniążki nie śmierdzą.
0: No to wiadomo. A myślałem, że powiesz perfumy, ale widać, że po prostu trafiłem na faceta, który myśli głównie o portfelu.

Nam nie jest wszystko jedno. Nam zależy, żeby wam było dobrze, żeby wszystko u was było dobrze i staramy się wam poprawiać w Radiu SK humor. Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tuż przed godziną 21 na antenie Radia SK, a za kilka chwil oczywiście będziemy dalej ten humor poprawiać hitami na czasie i rap 20, która startuje punktualnie o 23. Mati Fuczyło już się kręci po radiu, także dzisiaj zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

płaci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: Keno kręci nas już 18 lat,
1: a my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.
8: Leszno na czasie.
9: Dzień dobry w poniedziałek, dzień dobry, Tomek Szymle. Tak wybiegnijmy może pod koniec tego tygodnia i zobaczmy, co tam dziać się będzie w różnych kategoriach. W kategorii muzyka, rap dokładnie, Major SPZ jako gość specjalny klubu Heaven, live on stage w sobotę. Impreza wystartuje o 21.30. Będzie okazja pobiegać, zdobyć kolejne biegowe trofeum, pobiegać w nocy, jeśli lubicie, bo startuje ten bieg o 22.00, a nazywa się piąty nocny bieg o Podkowę Racotum. No i będzie kolejna impreza motoryzacyjna, tym razem podcast Zamotowani. Auto i Moto Festival na Leszczyńskim Lotnisku w niedzielę od godziny 13. Takie auta szczególnie z lat 70.

Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray.

Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Baligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray.

0: co piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit Cztery pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej dwudziestce Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
1: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
0: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
0: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
1: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
0: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki

0: pierwszą płytę tworzysz całe życie, a na napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
1: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi?
0: Pojawili się nowi. Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
1: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, w show biznesie, to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
0: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
2: Dobra,
0: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
1: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem. Ale rzeczywiście widać, że, wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią. I to jest super, bo to też świadczy o rozwoju. A jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
0: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne. Natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
1: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
0: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem

0: Tęsknąć się po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
1: A ta płyta będzie kiedy?
0: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że, a powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
1: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
0: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
0: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
0: Tak, nie wykreśliłbym jej, mamy, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
1: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
0: tak, pewnie,
1: więc trudno by było, żebyś
0: rok,
1: nie był.
0: Za rok będę mówił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
1: Wiktor Waligura z nowym singlem, 4 pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
2: SK Leszno News.
3: To jest podsumowanie dnia w Lesznie. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz, Tomek Szymlet i Andrzej Bartkowiak. Waleczność to za mało. Unia Leszno wróciła z Grudzią za bez punktów. Żużlowcy w ogóle Unii Leszno wciąż muszą czekać na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Choć mecz w Grudziądzu dostarczył kibicom ogromnych emocji, to po raz kolejny sprawdził się scenariusz, który fani z Leszna znają już nazbyt dobrze. Ambitna walka do samego końca, która ostatecznie nie przekłada się na ligowe punkty. Na torze przy ulicy Hellera lepsza okazała się drużyna Gołębi, która wygrała 50-40, prezentując w decydujących momentach równiejszy i bardziej skonsolidowany skład. Spotkanie od początku było niezwykle zacięte, a byki bardzo długo utrzymywały się w kontakcie punktowym z gospodarzami. Największym echem odbiły się jednak wydarzenia z piątego wyścigu. Jadący na prowadzeniu Piotr Pawlicki zanotował fatalnie wyglądający upadek. Choć ból w nodze był wyraźny i wymusił później poruszenie się o kulach, lider leszczyńskiej drużyny wykazał się niesamowitym heroizmem. Nie wycofał się z zawodów, lecz zacisnął zęby i kontynuował ściganie, dowożąc dla swojej ekipy niezwykle cenne punkty. Pawlicki starał się napędzać kolegów, próbował jazdy parą, ale Grudziądzanie skutecznie bronili dostępu do własnej bramki. Gospodarze konsekwentnie budowali przewagę, którą przypieczętowali w pierwszym z biegów nominowanych. Wtedy stało się jasne, że punkty zostaną na Pomorzu i Kujawach. Ostatni akcent meczu również należał do miejscowych. Podwójna wygrana GKM-u w 15 biegu ustaliła końcowy rezultat na 10-punktową korzyść Grudziądza. Analizując indywidualne występy, warto wyróżnić Grzegorza Zęgotę, który po słabszym okresie odjechał swój najlepszy mecz w tym sezonie. Dobrą formę, choć przeplataną słabszymi momentami, pokazali również Nazar Parnicki oraz Kian Ryu. Niestety dużym rozczarowaniem była postawa Bena Cooka. Australijczyk, który bywał objawieniem poprzednich spotkań, tym razem zupełnie nie potrafił odnaleźć właściwych ścieżek na grudziąckim owalu i zakończył mecz z zerowym dorobkiem. Ta dziura w składzie w połączeniu z brakiem Janusza Kołodzieja okazała się zbyt trudna do załatania. Unia Leszno po raz kolejny pokazała charakter, ale w ligowej rzeczywistości sama ambicja to za mało, by pokonać tak wyrównany zespół jak GKM. Posłuchajcie, co po zawodach powiedzieli trener i zawodnicy Fogo Unii Leszno. Trener Fogo Unii Leszno, Rafał Koniewski.
4: Piękne porażki nam punktów nie dają do klasyfikacji. No dzisiaj trochę zniesmaczeni jesteśmy, bo zawsze no, ktoś zawiedzie i tym razem Ben nam też nie dorzucił punktów i zawsze coś zabraknie i nie ma się co tutaj tłumaczyć. Musimy to przeanalizować, co było na spokojnie. To, że pięknie przegrywamy, to punktów niestety nam nie przynosi.
5: Jak sytuacja

0: Peterem jakieś wieści tutaj masz może?
1: No Peter ma obitą nogę, tą co już można powiedzieć była po przejściach, ale myślę, że będzie dobrze, tym bardziej, że dzisiaj zawody jechał, ale kontrolnie trzeba prześwietlić, zobaczyć co jest. To jest no Peter, no wiadomo, no, charakterny zawodnik jak wszyscy, no zaraz się nie poddają, jadą dalej, zaciskają zęby i to też po tym myślę, że poznać ten charakter. A upadek Piotra Pawlickiego do tego Nazara, gdzie wiózł też punkty dwa razy, tak minęli. No, wszystkiego troszeczkę brakło. No, Kacper zrobił zero, też by mógł dorzucić jakiś punkt. No i Ben Cook totalnie, no dzisiaj nie pasowało mu wybitnie.
2: Grzegorz Zęgota.
3: No można tak powiedzieć, dzisiaj jakieś przebłyski były, więc myślę, że idziemy w dobrą stronę. Jeszcze nie jest to, czego może bym tak chciał, ale już jest lepiej.
4: Jak wyglądały twoje ostatnie dni tak naprawdę? Dużo pracy? Jak tutaj podchodziłeś do tego tematu?
3: Dobra. No już wspominałem w wywiadach telewizyjnych, że fajny trening odjechaliśmy z Rafałem w Rawiczu w środę i tam mieliśmy spokój i mogliśmy skupić się na tym elemencie startu. Był też Nazar, mówiłem też to sprawdzić przy okazji od razu spod taśmy, więc brakowało mi takiego treningu, bo gdzieś zaingerowałem jakby w tą moją procedurę startową. Zacząłem wykonywać te starty nieco inaczej i w marcu one bardzo fajnie, że tak powiem, na treningach wyglądały. Byłem bardzo zadowolony, że zrobiłem krok naprzód, ale w ściganiu jednak gdzieś tam w rywalizacji wracają stare automatyzmy i gdzieś z nakładanymi nowymi i tak dalej, to się zaczęło mieszać jak sałatka i przestało zdawać egzamin. Musieliśmy troszeczkę rozebrać te naczynki pierwsze i tak jak mówię, to szukać błędów. No i w środę myślę, że finalna wersja tego, jak to powinno wyglądać, została przetestowana i dzisiaj już pierwsze efekty, więc cieszę się, bo dla mnie no jak się wygrywa starty, no to zdecydowanie łatwiej o te punkty rywalizować, obierać ścieżki, wybierać te najlepsze, a jak już się z góry przegrywa, no to te najlepsze najczęściej już ktoś obierze. No, a ja tak mówię, w tych spotkaniach gdzieś tam razem miałem mało szans do tego, żeby się wykazać ostatnimi czasy i tej jazdy spod taśmy niewiele, wbrew pozorom ligowej. Więc też no, niektóre decyzje może takie nie do końca były dobre, jeśli chodzi o rozegranie pierwszego łuku i tak dalej i gdzieś te momenty były takie, że gdzieś tam zawsze byłem spóźniony albo no, trochę gdzieś tam zawsze ktoś był przede mną w danym momencie i mi na przeszkadzał na tyle, że już się pokomplikował cały wyścig i kończył tak jak kończył. No i teraz mam nadzieję, że będzie lepiej.
4: Dzisiejszy mecz z Gekiemem Gruziąc, ciężkie zawody chyba też, ten wynik uciekał.
3: No jakby Gruziąski tor nie jest łatwym terenem. Przegraliśmy ostatecznie 50-40, no nie jest to dla nas pocieszający wynik. No ale nic, no tak to się poskładało i pracujemy dalej, robimy co możemy. Dzisiaj słabszy dzień miał akurat Ben, ale nie zapominajcie Państwo, każdy z nas jest człowiekiem, a nie robotem zdobywającym punkty. Dzisiaj na Bena akurat no, padło, ale to w przypadku Bena mam nadzieję, że to jest jakiś tam chwilowa niedyspozycja, bo Ben potrafi jeździć i na pewno jeszcze wiele razy nas będzie zaskakiwał dobrą jazdą.
4: No i teraz misja...
3: Wraca też Janusz, też myślę, właśnie trzeba też o tym pamiętać, że jedziemy bez Janusza, a Janusz jest przecież mocnym, dużą wartością naszego zespołu.
4: Czyli co? Uszy do góry, jak to się mówi, i zaciskamy pasa za.
3: Pracujemy dalej, dokładnie robimy swoje i Unia walczy, Unia się nie poddaje. Najważniejsza moment sezonu tak naprawdę przed nami. Wszystko jesteśmy w stanie odrobić u nas. Też musimy poukładać co prawda te kwestie toru, takie jaki już byśmy chcieli ostatecznie mieć, ale myślę, że to już mamy wspólnie przegadane i ustalone. Już żadnych obiekcji nikt nie będzie miał, a jeśli chodzi o samą atmosferę, no to ja uważam, że mamy bardzo dobrą i tutaj złej krwi nikt sobie, myślę, że nie okazuje. I zaufanie też myślę, że do siebie pełne mamy.
2: Nazar Parnicki.
5: Bardzo ciężkie zawody. Popełniliśmy parę błędów, przez które właśnie miałem te zerówki. No nic, zostaje tylko wyciągać wnioski i walczyć dalej. Liczę na zdecydowanie lepszy wynik.
4: To były błędy sprzętowe, błędy na torze. Jak możesz tutaj tak to na chłodno ocenić, na gorąco w zasadzie?
5: W pierwszych wyścigach to chyba bardziej moje błędy były. Później nie w tą stronę poszliśmy, trochę z przełożeniami. Myślałem, że mam ten motocykl za słaby. Okazało się, że to było odwrotnie. Miałem trochę za mocno, no i dopiero na ostatni wyścig zaryzykowaliśmy i to wydało.
6: Rada Miejska przyjęła nowy regulamin targowiska miejskiego na Nowym Rynku w Lesznie. Mimo dwóch przetargów i obniżki ceny nie było chętnych do jego prowadzenia, więc od maja prowadzi je miasto.
7: W związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ulicy Nowy Rynek i braku zainteresowania jej przedłużeniem przez dotychczasowego dzierżawcę oraz niewyłonieniem w dwóch kolejnych przetargach innego podmiotu skłonnego poprowadzić targowisko, prezydent miasta Leszna zdecydował, że to targowisko poprowadzi miasto Leszno. W związku z powyższym koniecznym jest uchwalenie regulaminu targowiska miejskiego. W związku z powyższym proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
6: Mówił Mariusz Suchanecki, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna. Zgodnie z przyjętą uchwałą targowisko na Nowym Rynku w Lesznie czynne będzie w środy i piątki od 5 do 15, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Na teren targowiska samochodami będą mogły wjechać tylko osoby prowadzące tam handel. Nie brakowało sytuacji, kiedy to pojazdy osób postronnych utrudniały lub też uniemożliwiały prowadzenie działalności kupcom. Dlatego wprowadzony został całkowity zakaz wjazdu osób nieuprawnionych na teren targowiska przez wszystkie dni tygodnia. Miasto nie wyklucza jednak w przyszłości możliwości utworzenia parkingu na części targowiska poza dniami targowymi. Nowy regulamin dopuszcza także dzierżawę targowiska na Nowym Rynku poza środą i piątkiem na inną działalność handlową, rekreacyjną lub rozrywkową oraz prowadzenie tam sprzedaży sezonowej.
2: Futsaliści bez medalu. Giej ma lepszy futsal. Leszno nie powtórzy sukcesu sprzed roku, kiedy zdobył brązowe medale w lidze. Tym razem wszystko skończyło się już na ćwierćfinałach.
8: Po porażce w pierwszym spotkaniu z rekordem Bielsko-Biała 3-1 nasz zespół musiał wygrać drugi mecz w trapezie, by pozostać w grze o półfinały. W tym rewanżu rozpoczęło się wszystko dobrze, bo w 8 minucie prowadzenie gospodarzom dał Gadziego. Niestety bardziej konkretni później byli rywale, którzy już do przerwy byli w komfortowej sytuacji. W 13, 15 i 18 minucie trafiali do leszczyńskiej bramki, a kropkę nad i postawili po przerwie za sprawą Varelli, który ustalił wynik spotkania na 1-4. Leszczynianie ani razu nie znaleźli w tym sezonie sposobu na najbardziej utytułowany polski klub w ostatnich latach. W rundzie zasadniczej przegrywali oba spotkania, a teraz oba ćwierćfinałowe. Nadmieńmy, że to jednak zespół Tomasza Trznadla przystępował z uprzywilejowanej pozycji, bo po rundzie zasadniczej był czwarty, podczas gdy rekord piąty. To jednak, jak widać, nie miało większego znaczenia. Bielszczanie w tych najważniejszych spotkaniach okazali się po prostu lepsi, a przede wszystkim skuteczniejsi, zasłużenie zagrają w półfinałach. Drużyna z Wielkopolski zakończyła sezon, który nie był zły. Leszczynianie w rundzie zasadniczej w 30 meczach wywalczyli 62 punkty, na które złożyło się 20 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek. Andrzej Bartkowiak, Radio SK.
6: Kolejna taka okazja dopiero za rok. Kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów oglądać można było wczoraj na rynku w Lesznie. Najstarszym z nich był DKW z 1938 roku pana Jacka z Leszna.
9: To jest marka DKW, która kiedyś była bardzo znana. Jak w Poznaniu do klubu należałem kiedyś na początku, to wtedy gdziekolwiek jechaliśmy, to mówili na nas DKW-karze z Poznania. A w tej chwili to mało kto to zna, tę markę. Po prostu nawet młodzi ludzie w wieku 40 lat, to nie wszyscy wiedzą, co to jest. To jest marka DKW niemiecka, która produkowała, Duńczyk założył firmę, produkowała przede wszystkim motocykle i to produkowali bardzo nowoczesne i takie ilości większe niż całe Stany Zjednoczone. Niemcy potem zaczęli samochody robić. To są 30 lata, to jest rok 38 akurat tego egzemplarza. Kupiliśmy go 47 lat temu, jeździliśmy nim początkowo na rajdy. No i potem przyszedł czas po kilku latach na to, żeby go albo sprzedać, albo zrobić remont i postanowiliśmy

0: zmontować go, a potem byśmy zmieniali miejsce zamieszkania, miejsce pracy i tak dalej. Stał długo dosyć i dopiero w pobliżu emerytury, jak byliśmy, to wziąłem się od nowa za to i zacząłem, wszystko jeszcze raz rozebrałem i od nowa zacząłem robić to, nawet to, co już było zrobione, zacząłem robić od nowa. No i tak po prostu 10 lat nad tym siedziałem i się udało zrobić. No jest, w zasadzie jest wszystko ma oryginalne. No nie oryginalny, ma akumulator, ma współczesny, no lakier był odnowiony. Samochód mieliśmy na tych samochodach, na tych tablicach zarejestrowany. Mam żonę w tym samochodzie, z tymi tablicami na zdjęciu z 1977 roku.
1: W sobotę pojazdy startowały w 23. ogólnopolskim rajdzie pojazdów zabytkowych w zamku w Rydzynie. Wypadek w Święciechowie znajdzie swój finał w sądzie. W sobotę 13-latka z gminy Święciechowa jadąca hulajnogą elektryczną zderzyła się z 27-letnim rowerzystą z Leszna. Oboje trafili do szpitala, mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
2: 9 maja po godzinie 17 w miejscowości Święciechowa na skrzyżowaniu ulic Ułańskiej Kościelnej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 13-letniej użytkowniczki hulajnogi elektrycznej oraz 27-letniego rowerzysty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nastolatka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, doprowadzając do zderzenia. Przypominamy, osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową do kierowania hulajnogą elektryczną. Kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać przede wszystkim z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Na chodniku można poruszać się tylko wyjątkowo, z prędkością zbliżoną do pieszego i ustępując pierwszeństwa pieszym. Zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt czy przedmiotów utrudniających kierowanie. Niedozwolone jest korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy. Należy zachować bezpieczną prędkość i szczególną ostrożność podczas omijania lub wyprzedzania innych uczestników ruchu.
1: Dokładnie tydzień wcześniej do podobnie niebezpiecznego zdarzenia doszło w Lesznie. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej najechał na 81-letnią pieszą, która spacerowała ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż Alei Konstytucji 3 maja.
3: SK Leszno News.
1: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet to magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. 5 mężczyzn aresztowanych za wymuszenie rozbójnicze w powiecie wschowskim. Podejrzani przetrzymywali 43-letniego mężczyznę na posesji, grożąc mu, zmusili go do wypłaty pieniędzy z banku i okradli, mówi Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.
4: Mieszkaniec województwa wielkopolskiego został zwabiony na teren jednej z posesji w gminie Wschowa, gdzie podejrzani wmawiali mu, że posiada wobec nich dług. Uniemożliwili mu opuszczenie posesji, grożąc zamachem na jego życie i zdrowie. Po kilku godzinach zabrali mężczyznę do Wschowy, gdzie zmusili do wypłacenia pieniędzy z bankomatów, przekazania ich na rzekomą spłatę długu. Następnie udali się do jego miejsca zamieszkania, skąd zabrali telewizor, rower elektryczny oraz wiertarkę, również jako spłatę fikcyjnego zadłużenia. Po załadowaniu sprzętu do samochodu wrócili na posesję w gminie Wschowa, gdzie podzielili się zabranymi przedmiotami. Uznali jednak, że to wciąż za mało, a dług rósł z każdą godziną. Wówczas zmusili pokrzywdzonego do podpisania oświadczenia o przekazaniu samochodu jednemu z podejrzanych, grożąc użyciem siły. Po wszystkim odwieźli go do Wschowy, skąd musiał sam wrócić do domu. W połowie kwietnia odwiedził go jeden z mężczyzn, którego wcześniej widział na posesji, ponownie domagając się spłaty długu. Z obawą o bezpieczeństwo własne oraz najbliższych mężczyzna postanowił zgłosić sprawę organom ścigania. Wschowscy policjanci rozpoczęli działania zmierzające do zatrzymania podejrzanych. Na teren posesji, gdzie wcześniej przetrzymywano pokrzywdzonego, funkcjonariusze wspólnie z policjantami samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji z Gorzowa, Wielkopolskiego i Poznania zatrzymali dwóch podejrzanych. Kolejne 3 osoby policjanci zatrzymali w miejscu ich zamieszkania. Cała piątka została przewieziona do wschowskiej komendy celem przeprowadzenia z nimi dalszych czynności.
1: Sprawcy mają od 30 do 50 lat. Podejrzani usłyszeli zarzuty wymuszenia rozbójniczego, za które grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd rejonowy we Wschowie na wniosek prokuratury rejonowej zastosował wobec nich areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Pokrzywdzony twierdzi, że nie zna podejrzanych mężczyzn.
5: Będzie nowy żłobek publiczny w Lesznie. Startuje w lipcu. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Leszna radni przegłosowali uchwałę powołującą do życia nową placówkę opiekuńczą. Żłobek publiczny numer 1 Miś zlokalizowany będzie przy ulicy Jagiellońskiej. Decyzja ta formalizuje proces tworzenia dodatkowych miejsc w miejskim systemie opieki nad najmłodszymi dziećmi. Uruchomienie placówki przy Jagiellońskiej ma być odpowiedzią na deficyt miejsc, który od dłuższego czasu jest odczuwalny w budżetach i planach zawodowych leszczyńskich rodzin. Według założeń nowa jednostka ma ułatwić rodzicom powrót do pracy po przerwach związanych z opieką nad dziećmi. O technicznych i społecznych aspektach tej inwestycji mówi Robert Fryz, naczelnik

0: Edukacji.
1: Utworzenie miejskiego żłobka stworzy dodatkowe miejsca do zapewnienia opieki dzieciom z terenu miasta Leszna, co będzie odpowiadało na potrzeby rodziców i przełoży się na szybszą aktywizację zawodową rodziców wychowujących dzieci do lat 3. Powstaną także nowe miejsca pracy w utworzonym żłobku.
0: Zgodnie z przyjętą uchwałą żłobek rozpocznie swoją działalność operacyjną już w lipcu tego roku. Oznacza to, że proces naboru i przygotowania kadry musi zostać sfinalizowany w najbliższych miesiącach.
2: Przy hali Trapez w Lesznie stanęła wspólna szafa. To zielony kontener, w którym można za darmo zostawić i wziąć ubrania, dając im drugie życie. Znajdziecie go na parkingu od strony skrzyżowania. To inicjatywa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami, które kilka miesięcy temu taki punkt uruchomiło w Rawiczu. Ostatnia szansa, by przejechać się Jelczami. Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie żegna się ze starymi autobusami. Jelcze jeździły w Lesznie od 2008 roku, będą sprzedane, a niebawem zastąpią je elektryki, mówi Stefan Szymański, dyrektor MZK w Lesznie.
3: One są z 2008 roku, rok produkcji, także one niestety również po zakupie tych nowych będą sprzedane.
2: Jako zabytek do autosana, żeby nie stał tam sam na parkingu na placu, to nie dołączą do niego.

0: 2008 roku, rok produkcji. Także one niestety również po zakupie tych nowych będą sprzedane.
1: Jako zabytek do Autosana, żeby nie stał tam sam na parkingu na placu, to nie dołączą do niego.
0: Zabytkiem jest zarejestrowany jako autobus zabytkowy i raczej nie będziemy dokładać kolejnych autobusów.
1: Te Jelcze, długie lata wysłużone są, mogą być jeszcze na nie chętni? Gdzie mogą trafić?
0: Myślę, że one są całkowicie sprawne, jeżdżą po trasie, mogą trafić, proszę Państwa, nam by się marzyło do muzeum, może trafią również do, dużo jest osób pytających, dużo fanów jest komunikacji, także będziemy analizować, gdzie one mogą trafić, do kogo.
1: MZK zaprasza fanów Jelczy na ostatnie nimi przejażdżki po Lesznie. Kursować będą do 15 maja, głównie na linii numer 6 i dodaje, że o wszelkich zmianach lub nieprzewidzianych awariach będzie informować na bieżąco na swoim profilu facebookowym. Herman Miller to bohater kolejnej wystawy z cyklu Budowniczowie Leszna. Oglądać można ją przed budynkiem Muzeum Okręgowego przy ulicy Narutowicza w Lesznie. W tamtym roku muzeum rozpoczęło taki cykl Budowniczowie Leszna. Kolejny bohater Herman Miller.
2: Małgorzata Gniazdowska, kustosz Muzeum Okręgowego w Lesznie. Tak, to już trzecia taka planszowa wystawa i do tego trzecie wydawnictwo. Planujemy minimum 7, tak, aby objąć naszymi badaniami, naszymi publikacjami i wystawami większość budowniczych, którzy działali w Lesznie na przełomie XIX i XX wieku. Tym razem mamy do czynienia z Hermanem Millerem, a tak naprawdę Karlem Augustem Hermanem Millerem, o tyle imion posiadał, ale w pracy zawodowej, prowadząc swoją firmę budowlaną w Lesznie, używał tego jednego imienia. Herman Miller w ogóle pochodził z Dąbrówki, z Damerau pod Elblągiem. Tam urodził się w 1862 roku. Był synem rzemieślnika, właściciela tamtejszej cegielni. Jego brat także został technikiem budowlanym. Miller pojawił się w Lesznie w latach 80., to jest dokładnie w 1887 roku. Został zameldowany na posesji Edwarda Steina, budowniczego leszczyńskiego, jako technik budowlany. I tam pracował. To była Bismarckstrasse, ale tak naprawdę to jest dzisiejsza ulica 17 stycznia. Pracował tam przez kilka miesięcy, ale wyjechał, po czym wrócił, ponieważ już w 1889 roku w leszczyńskim kościele luterańskim Świętego Krzyża odbył się ślub Hermana Millera z najstarszą córką Edwarda Steina, Anną. Rodzina przez pierwszy rok mieszkała w Poznaniu, później wróciła do Leszna. Prawdopodobnie znowu Herman pracował u swojego teścia Edwarda Steina, ale już rok później razem ze szwagrem, czyli Hansem Steinem, założyli spółkę budowlaną i przez 10 lat Miller pracował właśnie w spółce razem z Hansem Steinem. Około 1900 roku założył już swoją własną firmę i pracował w Lesznie do końca 1919 roku. Był zresztą budowniczym, projektował budynki, wznośnie, miał całą dużą firmę budowlaną, łącznie z tartakiem, który mieścił się na tubach jego willi, czyli między ulicą Przemysłową a alejami Krasińskiego i ulicą Marcinkowskiego. Ale tak,

0: zmarła już w 19 roku. Małżeństwo nie miało dzieci, więc możemy przypuszczać, że opuścił Leszno i na przykład wrócił do Elbląga, czy tamte okolice, gdzie była jego rodzina.
1: Wrócił też z powodów politycznych?
0: Tego nie wiemy. Nie wiemy też, kiedy zmarł, dlatego że nie zachowały się na skutek prawdopodobnie zniszczeń w czasie II wojny światowej, nie zachowały się akta z tego okresu z Elbląga. W związku z tym, no my nie wiemy. Po prostu ślad się urywa. Może kiedyś jakieś dalsze badania pozwolą nam rozwikłać tą zagadkę, bo gdyby zmarł w Lesznie, to byśmy o tym wiedzieli, natomiast nie zmarł w Lesznie. Nie ma go w żadnych księgach zgonów. Ślad się urywa. Firma istniała jeszcze do 1924 roku. Oczywiście on mógł zarządzać tą firmą, nie mieszkając w Lesznie. Na początku 1924 roku oficjalnie firma została zlikwidowana, więc możemy przypuszczać, że w tym momencie na przykład Hermann Müller zmarł.
1: Co z tego, co on zaprojektował, czy też zbudował, pozostało w Lesznie?

0: stanie, czy są takie rzeczy, których już nie ma i co jakby wyróżniało ten jego styl?
1: Jest kilka bardzo znaczących budynków, o których należy pamiętać. Jeśli chodzi o stylistykę, to ewoluował od bardzo charakterystycznej w budownictwie miejskim tamtego czasu, neorenesansu, po secesję. Jeśli chodzi o budynki, na początku razem z Hansem Steinem projektowali m.in. kamienice, bo to było najbardziej popularne i to były kamienice z takim

0: wejścią. Nieistniejącym elementem, bardzo ciekawym, zaprojektowanym też przez spółkę. I tutaj nie wiemy, który z budowniczych bardziej, a może obaj równocześnie, nie wiemy, była nieistniejąca już dzisiaj brama na cmentarz przy kościele Świętego Krzyża. Przepiękna, klasycyzująca, zdobiona elementami typowymi dla ówczesnych nagrobów. Natomiast takim najbardziej znaczącym, samodzielnym dziełem Hermana Millera jest zespół, istniejący do dzisiaj zespół kamienic zbudowanych dla leszczyńskiej urzędniczej spółdzielni mieszkaniowej. To są kamienice przy ulicy Przemysłowej i Marcinkowskiego. One powstały na przełomie niespełna 4 lat, dosłownie co kilka miesięcy powstawała kolejna. Mają wspólne podwórko, mają wspólny budynek gospodarczy na tym podwórku. Co więcej, kamienice mają bardzo uproszczoną dekorację. Te najstarsze mają takie pewne drobne elementy nawiązujące jeszcze do tego neorenesansu. Późniejsze są już taki styl z ozdobnikami w stylistyce secesji. Ale ważne jest jedno, można by powiedzieć, że ten zespół kamienic to taki prototyp późniejszego osiedla mieszkaniowego, bo to wszystko zostało bardzo zgrabnie, urbanistycznie zaplanowane. Do dzisiaj tam są mieszkania. Do dzisiaj ten zespół nie stracił na swoim kształcie. Jak Państwo podejdą i zobaczą, na naszej wystawie mamy zarówno plan tego podwórza z rozplanowaniem poszczególnych kamienic, jak i współczesne zdjęcie z drona, które właśnie pokazuje ten układ urbanistyczny, i to wszystko zostało tak samo zachowane, więc to wszystko istnieje.
1: Tempo pracy szalone, bo Pani mówi co kilka

0: zestawie mamy zarówno plan tego podwórza z rozplanowaniem poszczególnych kamienic, jak i współczesne zdjęcie z drona, które właśnie pokazuje ten układ urbanistyczny i to wszystko zostało tak samo zachowane, więc to wszystko istnieje.
1: Tempo pracy szalone, bo pani mówi co kilka

10, ale przez kilka lat nic nie wybudowano, w momencie, kiedy powstały leszczyńskie młyny i część Leszna stała się pewnego rodzaju dzielnicą przemysłową, to grunty na tym terenie staniały. Właściciel gruntów, pan Ressler, dość tanio, przynajmniej stosunkowo tanio, odsprzedał grunt na budowę tych domów i dlatego, no, można by powiedzieć, z kopyta ruszyła budowa i co kilka miesięcy kolejna kamienica. One mają najczęściej dwa piętra. Co jest ważne, te plany są powtarzalne. To jest to, co później mamy też w blokach, prawda? Takie same układy mieszkań powtarzalne. Równa wysokość tych kondygnacji, niewielka ilość

0: całościowo utrzymaną w stylu secesyjnym. Większość Leszczyniam zna ten budynek, bo przecież przez wiele lat znajdowały się tam wydziały Urzędu Miasta. Ale dopiero kiedy ogląda się ten budynek już teraz po opuszczeniu przez urzędników, to można zauważyć przepiękne secesyjne kranki, secesyjne okucia okien, secesyjne kaloryfer, płytki. Co więcej, układ wnętrz w większości nie został zmieniony. Bardzo ciekawym jest na przykład, wcześniej to było po prostu na stole zamknięte, mogliśmy tego nawet nie zauważyć, bo było zastawione na przykład regałami. Ale między dwoma dużymi pomieszczeniami, salonem i jadalnią na parterze, znajdują się przepiękne rozsuwane drzwi, które pozwalają na połączenie tych dwóch pomieszczeń. No po prostu to była jednorodzinna willa, która na parterze miała głównie pomieszczenia reprezentacyjne, biuro budowniczego, właśnie salon, jadalnię, niewielki salonik, a na piętrze sypialnia.
1: Kolejny bohater też już jest w głowie, pewnie tak.
0: Tak, oczywiście już jest cała lista bohaterów, nie będziemy ich zdradzać. Za rok o tej porze na pewno zostanie otwarta kolejna wystawa. Chcielibyśmy w ten sposób właśnie pokazać tą panoramę budownictwa leszczyńskiego z przełomu XIX i XX wieku i przybliżyć zarówno postaci, które tworzyły te budynki, jak i budynki, które bardzo często do dzisiaj mieszkamy albo których używamy, a w ogóle nic o nich nie wiemy. Bo na przykład takim zaginionym budynkiem pana Millera była wielka sala widowiskowa przy hotelu Kaiserhof. To był hotel na ulicy Słowiańskiej w pobliżu poczty. I na jego tyłach znajdowała się zaprojektowana właśnie przez Millera wielka sala widowiskowa na 504 osoby. Później tę salę przebudowano na panoramę. A to budynek już większość Leszczynian, szczególnie tych starszego pokolenia, dokładnie kojarzy.
1: W najbliższą sobotę, 16 maja, odbędzie się Noc Muzeów. Jednym z jej punktów jest spacer śladami domów zaprojektowanych przez Hermana Millera. Początek o 17.30.

0: IE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
4: I po reklamie.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
6: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
7: Poniedziałek, minęła 23, a to może oznaczać tylko jedno, jak zawsze. O tej porze odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów, a ja, jeżeli pozwolicie, zrobię to razem z wami. Mati Fuczyło, siemanko. Dziś mam sporo nowości, sporo zmian, sporo spadków, ale też sporo skoków w górę, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy da się skoczyć w dół. Natomiast będzie naprawdę dużo dobrego rapu. Jeżeli go lubicie, to zostańcie z nami. Na początek będą panie, ale nie tylko. Zaczynamy jednak od nich właśnie, Young Leosia i Zuziula. Chcę tak, to miejsce 20, ale zaraz będzie się działo.
6: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
5: 20.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 18.
2: That might be toxic, don't touch it.

0: Pyta się Michał, dokąd tak pędzisz? Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla niej.
1: Angie, Amata i Polo G w Radiu SK na miejscu 18. Tydzień temu byli już bardzo bliscy tego, aby wypaść z rap 20. Mam tu na myśli to, że byli na miejscu 20. Przed Matą też PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling, ale w temacie Maty to, jeżeli macie ochotę wpaść na jego koncert 15 maja na Stadionie Narodowym, to słuchajcie koniecznie Eski. My codziennie rozdajemy bilety na to wydarzenie, więc zgłaszajcie się na sk.pl, a teraz już gramy miejsce 17. To Nobody Loves You, a więc oki.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide, Zalia i Faust na miejscu 16. Tym razem to skok z 19, choć w pewnym sensie Quebo na Fide jednak uciekł. Szkoda, że to zrobił. Mam jednak jakąś taką cichą nadzieję, że może kiedyś jeszcze postanowi pod jakąś inną ksywą zarapować coś, albo zaśpiewać, albo zrobić cokolwiek innego, byle artystycznego. Czekam na to bardzo. Natomiast poza tym czekaniem możemy też zagrać dobry rap. Jonathan, Białas, Solar i Nikoś to tym razem duży spadek z miejsca 2 na 15, a mam na myśli kawałek Nie da się zasnąć.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Guardian Angel Ultramax, a więc Żabson, PZW, Godwifi i Aster na miejscu 13. To spadek z miejsca 10. Sporo do tej pory spadków, bo od miejsca 20 do 13 tylko dwa kawałki zaliczyły skoki. No ale właśnie, było Guardian Angel, wcześniej Nie mogę spać, a jeszcze wcześniej Nie mogę zasnąć. Jakoś te kawałki bardzo lubią trzymać się razem. My za to trzymamy się dobrze z Gipsem, bo właśnie Gips i jego strach to tym razem miejsce 12. Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: Eskaleszno.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wracamy do najlepszego polskiego rapu, a to wy układacie nam playlistę SK.pl, tam głosujecie w Rap 20. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, a to dlatego, że 10 wcześniejszych już zagraliśmy. Mati Fuczyło to ja, odliczamy razem, a więc jedziemy dalej. Przed chwilą miałem okazję zapowiedzieć Gipsa i jego Strach, potem była też nowość, zupełna nowość od Chivasa, to Nieodpowiedzialne, tak nazywa się ten kawałek, a teraz czas na kolejny kawałek od Gipsa. On był tydzień temu na miejscu trzecim, teraz to już tylko 10. Pamiętajcie, aby głosować, aby nie wypadł ten numer w przyszłym notowaniu, bo byłoby szkoda. W końcu to mega dobry numer. Sami zresztą sprawdźcie. Win.

hesitate.

głowy gryzę, więc ona mi dziś jest Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Mata i jego echo to miejsce 8 rap 20 i to jest zupełna nowość w tym notowaniu, a więc bardzo wysoko cenicie tego pana i wcale mnie to nie dziwi. Tym bardziej nie dziwi mnie wybór tego utworu, bo w końcu to nowość, która moim zdaniem jest mega dobra. I to miejsce o tym dokładnie świadczy. SK.pl, tam głosujecie, a SK.pl, tam też możecie zgłaszać się do konkursu, w którym możecie zgarnąć bilety na wydarzenie, na którym Mata na PGE Narodowym 15 maja zagra kawałki swoje najlepsze, te najbardziej popularne, tak zwane The Best Of. Jedziemy dalej, teraz czas na miejsce siódme, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep, Frascati. Taco ostatnio zagrał już jeden ze swoich koncertów, Liwka była razem z nim na scenie i wyglądało i brzmiało to bardzo dobrze. Ale dobrze brzmi też singiel.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

Rio na żywo to Whitechor 2-1-1-5, Kizo i Palar na miejscu 6, rap 20, skok z miejsca 12. To jest numer, na który trzeba było czekać latami, ale kiedy już się pojawił, to pojawił się w słusznej sprawie. Pytaliście o niego wiele lat, zresztą mówił mi o tym sam Whitechor, ale teraz pojawił się ten kawałek z myślą o innych, to znaczy to kawałek, który bardzo pomaga charytatywnie, bo cały dochód z niego idzie na fundację Cancer Fighters. Podobnie zresztą jak Bis na raka i ciągle tutaj jestem od BDS-a. Mogę wam zdradzić, że ten kawałek z Mają Mecan jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ale o tym nie teraz. Czas na miejsce piąte to Gips i Kukon.

0: Ty masz. Swoją drogą uważam, że Gibbs naprawdę mocno wchodzi w rapę 20, bo to chyba, jeżeli dobrze liczę, trzeci kawałek Gibbsa dzisiaj, a ten skoczył z miejsca 18 na 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

Ze Amsonę i jego Znana, to miejsce czwarte rap dwudziestki. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na czwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo Ze Amsonę, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie Ze Amsonę tutaj do studia rap dwudziestki. Ale zanim Ze Amsonę w studiu, to jeszcze jego Znana, to miejsce czwarte rap dwudziestki. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na czwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo Ze Amsonę, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie Ze Amsonę tutaj do studia rap dwudziestki. Ale zanim Ze Amsonę w studiu, to jeszcze

0: Whitechur 2115 i jego California Love to miejsce trzecie rap 20 tym razem. Już teraz mogę wam zdradzić, że na całe podium rap 20 w pewnym sensie będzie poświęcone 2115, bo przechodzimy do miejsca drugiego, a to spadek z miejsca pierwszego. Dwa tygodnie z rzędu to była jedynka, teraz jednak dwójka, ale cały czas mega wysoko i to cały czas kawałek, który zrobił niesamowite rzeczy, który w pewnym sensie zarobił na fundację Cancer Fighters kilkaset milionów złotych. BDOS, Maja, Mecan i ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Thank you, DJ.
1: Hity na czasie. Numer 1 w Lesznie.

wysiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się